0: No i leci piękny, wolny, wolny kawałek, ale to niestety nie jest szkolna dyskoteka w 89.
1: Nie,
0: to jest ten 2026. Ble, to tylko nam się śniła ta dyskoteka. Piękny sen to był, ale już się budzimy. Witam Was, program poranny Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
4: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwszą poranku wiadomości.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
6: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Miał świętować 19 urodziny, zaatakował nożem. Dziś przesłuchanie nastolatka z Ostrołęki. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju, RCB wysłało pilny alert. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Dziś przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-letni Jakub Z. w taki sposób miał wybrać na świętowanie swoich 19 urodzin.
8: Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
9: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No przerażeni wszyscy są.
7: W plecaku nastolatka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili go przez okno. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Duży pożar w Jastrzębiu-Zdroju i alert RCB przed zanieczyszczonym powietrzem. Wieczorem zapalił się dach sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Wszyscy ludzie zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem strażaków. W ogniu stanęła część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z apelem o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien, bo powietrze może być zanieczyszczone. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
10: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
7: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Wolin powoli budzi się do życia. Na drogach jeszcze niewielki ruch. Płynnie jedziemy przez miasto, bez problemów na S3. Gorzej mają żeglarze. Most obrotowy w Wolinie nadal pozostaje zamknięty w związku z awarią systemu otwierania i zamykania przęsła. Ruch pieszych zachowany.

0: Pogoda w Wolinie.
1: W Wolinie i regionie poranek pochmurny i chmury zostaną z nami przez cały dzień, a w drugiej części dnia synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Jest dość ciepło, teraz temperatura oscyluje wokół 12 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia będzie 18, odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie nie za wysokie, będzie się wahać, mocniejsza kawa i herbata nie zaszkodzą.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 w porze śniadania zgrabnie połączymy ośmiorniczki z pierożkami, po jednym oczywiście w każdej matce.
3: Tak jest, po 6 też sięgniemy po blade i niczym kierowniczka mięsnego z lat 80. wyciągniemy stamtąd przebój doskonały, niczym polędwiczka wołowa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 po 8 gramy Bon Jovi.

0: Dimons. Tak wam gramy, tak was bonjour, obudzimy. My, nędznicy poranni, radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, wasi prowadzący, 10 minut po 6. Mamy dzisiaj czwartek w kalendarzu, 8 dzień października i jak co dzień o tej wczesnej porze właśnie do kalendarza zaglądamy.
1: Na dzisiaj świąt dużo. Dzisiaj dzień biometrii, dzień ośmiornicy oraz, uwaga, międzynarodowy dzień pierogów.
2: No, to może ekstra. Oczywiście to może do porannej kawusi pierożki, tak dzisiaj, ruskie z kapustą, czy jednak z mięsem, które są najlepsze? 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie do nas, podpowiedzcie, a my w tym czasie zagramy Sophie B. Hawkins, Right Beside You, to jest radio Złote Przeboje. Dzień dobry, 11 minut po 6.

0: Człowiek otwiera oczęta, budzi się, myśli sobie, ojej, jak fajnie, i raptem przychodzi refleksja, o mamma mia, toż to dopiero czwartek. Ale za to pięknie gramy i budzimy całą Polskę dźwiękami, jakimi nie budzi nikt. To my, Radio Złote, przeboje na dzień dobry. Abba za nami, 18 po 6.
1: Dzień dobry, może nam nie uwierzycie, waszym porannym prowadzącym, ale w latach 80. może nie mieliśmy Wi-Fi, ale za to mieliśmy Hi-Fi, i to jakie. Wanda i Banda za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Ten głos, mieć taki głos. Trzeba dużo kawy w usiastej picie od samego rana. Barry White w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6.31 na zegarach, czwartek. Mamy i czas o tej wczesnej porze, bo jeszcze przed wschodem słońca sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witam, pozdrawiam od ranku. Najlepsze pierożki są z mięsem i czerwonym barszczykiem.
2: Zgadzamy się, ale musimy przypomnieć, że siadając do pierogów z barszczem, trzeba mieć przy sobie koszulkę na zmianę.
3: Tak jest. A zwłaszcza przed wyjściem do roboty, kochani, pamiętajcie o tym, świętując Dzień Międzynarodowy, Dzień Pierogów. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. No a to już duet Modern Talking, czyli między innymi Dieter Bohlen z czasów, w których jeszcze nie wiedział, że zarobi miliony i stanie się strastą skorupą. 2 minuty po 6:30.

0: Mało kto wie, mało kto pamięta, że Whitney Houston zaczynała jako modelka i jakże się cieszymy, że potem poszła o krok dalej i powstały takie przeboje jak ten How Will I Know w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek za 27.
1: Klubowo już za chwilę zagramy Sing It Back i grupa Moloko. A dlaczego Moloko? Bo kawa z Molokiem o tej porze jest naprawdę najlepsza. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: W Wisełce wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Kasztanowej. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku. Tymczasem Wolin czeka na decyzje związane z modernizacją mostów i drogi prowadzącej od Wrocławia do centrum miasta.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gaga, radio Złote Przeboje, gramy po królewsku za 8 minut siódma. Kochani, a teraz to mamy dla was kawałek z kategorii wow, przebój, który pobudzi wyobraźnię. Przebój nazywa się Tesla Girls, gdyż jego inspiracją był wynalazca prądu przemiennego, co oznacza, że mamy piosenkę idealną dla tych, którzy od rana są jacy elektryczni.
1: Tak, a poważnie, to piosenka grupy OMD, którą zagramy za moment, opowiada o nowoczesnych kobietach, które radzą sobie doskonale w świecie zdominowanym przez nowoczesną technologię.
0: Tak, i tu musimy przypomnieć, że utwór powstał w 1984 roku. W tym czasie w Polsce używało się jeszcze pralki frani.
1: To jeszcze jedna ważna rzecz. Piosenkarka Kim Wilde, na której twórczość mocno wpłynął zespół OMD, określiła ten utwór mianem, uwaga, bezsensownego i monotonnego. To może sami ocenicie. Uwaga, odpalamy kasetę.
0: No i gramy. Tesla Girls z zespołu OMD.

0: Tesla Girls z filmu Dziewczyna z komputera. Pierwsza połowa lat 80. Właśnie tak brzmiała. Wszystko było wtedy kolorowe i zakręcone, niczym trwała ondulacja. A teraz wracamy do jesieni 2026. Iwona, masz jakieś wieści ponoć?
1: Tak, bo jesień zmienia kurs. No. Po ciepłych dniach nadciąga ochłodzenie. Gdzieś tam słychać też głosy o jakimś pierwszym śniegu.
0: O, poważnie.
1: Posłuchajcie wiadomości o 7:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Lekarz milioner Dawid K. z zarzutem oszustwa grozi mu 10 lat więzienia. Na razie koniec ciepłej jesieni, nadchodzi ochłodzenie. Maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Prokuratura nie ma wątpliwości. Lekarz milioner Dawid K. wystawiał fikcyjne faktury. Medyk, który był zatrudniony w Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi nawet o 500 000 zł. Zamiast w pracy miał być w tym czasie w innej placówce, prowadzić wykłady na uczelni, a nawet przebywać za granicą.
14: Poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
13: Mówi prokurator Piotr Skiba. Lekarz milioner pozostaje na wolności, ale ma policyjny dozór. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gwałtowne ulewy, szybko przybierające rzeki i coraz większe straty po powodziach. Wody Polskie chcą na nowo sprawdzić, które miejsca w kraju są najbardziej zagrożone i jak najlepiej je zabezpieczyć. Przygotowywana jest kolejna aktualizacja planów przeciwpowodziowych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
15: Obecnie w trakcie tej aktualizacji chcemy dotrzeć bezpośrednio do ludzi i po prostu im zdać sprawę z tego, że żyją na terenach zagrożenia powodziowego, a jedna ciekawa rzecz, która wyszła w badaniach po powodzi roku 2024, na tych terenach, które były objęte powodzią roku 2024 i ci ludzie ucierpieli w wyniku powodzi, 35% ludzi deklaruje, że potencjalnie jest w stanie opuścić swoje miejsce zamieszkania.
13: Według map ryzyka powodziowego około 3 milionów osób w Polsce mieszka na terenach zagrożonych zalaniem przez rzeki. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze, nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
13: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, tak twierdzą synoptycy. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Wszystkie ceny są nieco niższe niż wczoraj i tak za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, a za litr oleju napędowego 7,74 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek w Szanghaju za to. Rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku mistrzów Polski Niemiec Górą Szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35-30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
11: Policjanci szczególną uwagę zwracają na kierowców, którzy zamiast na drodze skupiają się na ekranach telefonów. Zatrzymanie telefonu przy uchu podczas jazdy kierowcy grozi 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Przez Woliny jedziemy teraz płynnie, zwolnijcie przy wyjeździe z tunelu na Uznamie.
1: Pogoda w Wolinie.
11: Na Pomorzu Zachodnim dziś mocno zachmurzone niebo, gdzieniegdzie o poranku mgły. Kierowcy, zwolnijcie. W drugiej części dnia synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a temperatura od około 17 stopni na wyspach Wolin i Uznam do 21 stopni w Szczecinie. Wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych, ciśnienie dość niskie, będzie się wahać.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: Dzień dobry! Po siódmej z okazji Tygodnia Noblowskiego sami sobie przyznamy Nobla w dziedzinie tylko nam znanej.
17: Po siódmej też prześpimy się na starożytnych poduszkach i materacach. Ała, to bolało. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek 4 po 7 gramy kombi.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy tydzień noblowski, a to znaczy, że codziennie poznajemy wybitnych naukowców i ich odkrycia.
2: Mamy już tegorocznego Nobla z medycyny, tak, fizyki i chemii. Tak. Dzisiaj czekamy na laureatów z literatury.
3: A my przypominamy, że każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. No ja chyba w chemii, bo tak skwasić imprezy jak ja, to nikt nie potrafi.
2: Ja z pewnością jestem mistrzynią w cierpliwości do was.
1: Do nas.
3: Tak,
1: do was.
3: A my w miłości do ciebie. No to kochani, 22... 22, 4, 4 i 3. Zaraz z okazji tygodnia noblowskiego pytamy was, w jakiej kategorii przyznalibyście sobie Nobla?
1: Tak, czyli w czym jesteście najlepsi, po prostu best of the best. Za najfajniejszy telefon po 8 w nagrodę obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Thriller. Każdy zna ten przebój Króla Popu i każdy widział teledysk do piosenki, w którym Michael Jackson występuje w roli zombie.
1: Tak.
0: I ten teledysk zmienił na zawsze przemysł muzyczny, proszę państwa. Gdybyście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1984 roku. W tym telewizyjnym programie pojawiają się przeboje od Thrillera po Twe oczy zielone Zenka Martyniuka.
1: Serio. I w ten weekend zapraszamy was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do was z ekranu będzie wasz dobry znajomy, jeden z porannych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Tak. Polecamy też Facebooka, polecamy Instagrama Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów za kulis Hitstera. Między innymi spotkanie z zespołem Pectus.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Tak było, polecamy i zapraszamy. Dzięki.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: ludzką śmierć, a dobry materac do grobowej deski. Takie hasło. Dobry materac do grobowej deski. Takie hasło reklamowe stworzyliśmy w związku z wiadomością, którą teraz dla was u was w naszym programie porannym mamy. Uwaga.
1: Na Pomorzu, w miejscowości Czarnówko, archeolodzy odkryli prastare groby, a w nich znaleźli pozostałości, uwaga, starożytnych poduszek i materacy.
2: Wow. To jest jakby luksusowo.
3: No, ale kochani, no jak to mówią, w pewnym wieku, jak się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że masz niezły materac. To jest radio złote. Tak, no naprawdę.
0: Zaraz ci powiem.
3: Za 25 minut będzie godzina 8, a teraz dla tych, którzy zamawiali przyjemne budzenie, Amanda Lear.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Przez Wolin przejeżdżamy bez większych problemów. Nie mamy dużych prac drogowych. Nie mamy też zatorów. Wolin czeka na decyzje związane z modernizacją mostów i drogi prowadzącej od Wrocławia do centrum miasta. Tymczasem już podpisane umowy w związku z przebudową Kasztanowej w Wisełce.
17: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, a my przypominamy, że każdy z nas w jakimś sensie jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. Pytanie właśnie tylko w której dziedzinie? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No to mogę powiedzieć, że ja sobie przyznał Nobla w głupocie.
3: Ja gdybym mogła sobie przyznać nagrodę Nobla, to byłoby to pieczenie rogaliczków z marchewką.
4: Ja sobie przyznałbym Nobla za zmywanie naczyń, a następnie układanie z umytych na suszarce fantastycznych budowli.
5: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
6: No, ja też tak mam. Ja też tak mam.
7: No, ale ja bym tego Noblem nie nazwała.
6: Ja nawet wiedziałem, jak to się nazywa, ale zapomniałem. Patrz, no. 22, 4, 4 i 3, 0. W czym jesteście najlepsi, kochani? Za co sami sobie przyznalibyście Nobla? Za najfajniejszy telefon już po 8 wręczymy złotą kawę poradnego programu Radia Złote Przewoje. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: najlepszy zespół na świecie wystąpił w Radiu Złote Przeboje. Tak przynajmniej w latach 90. Na temat Savage Garden wypowiedział się DJ Bobo. No, można się zgadzać albo proszę. Nie. 5 minut zostało do 8, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kredytobiorcy mogą odetchnąć przynajmniej na razie. Raty kredytów nie wzrosną, ale ekonomiści już ostrzegają. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Jak ochronić port, który dopiero się buduje? Moim gościem jest profesor Marek Cupryjak z Uniwersytetu Szczecińskiego.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Na zegarach punktualnie 8 października, dzisiaj czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: 9 rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Dziś przesłuchanie 19-latka. Raty kredytów złotówkowych na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Pies, poszukiwacz trufli, znalazł zakopaną w ziemi kokainę. 5 rannych uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane podczas ucieczki w pobliskim parku. Taki jest bilans ataku nożem przypominającym maczetę, którego dokonał wczoraj w swojej szkole w Ostrołęce 19-letni Jakub Z.
4: Mieszkaniec Ostrołęki, to jest uczeń tej szkoły, obywatel Polski.
3: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a nadkomisarz Tomasz Żerański podkreśla, że funkcjonariusze działali bardzo szybko.
5: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
3: 19-latek nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura chce maksymalnej kary. Obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W aucie, w które uderzył w swoim stuningowanym BMW, spłonęło młode małżeństwo i kilkuletni syn. Kierowcy grozi 8 lat więzienia, mówi prokurator Aleksander Duda.
6: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
3: Sąd wyda wyrok za 2 tygodnie. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
7: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
3: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pies na tropie kokainy zamiast trufli. We włoskiej Abruzji czworonożny poszukiwacz trufli znalazł w lesie 3 zakopane pakunki. Jego właściciel myślał, że to wyjątkowo duże grzyby. Okazało się, że w środku było 270 gramów czystej kokainy, wartej na czarnym rynku nawet 25 tysięcy euro. Znalezisko przejęli karabinierzy.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Szybko już robi się ciemno. Pamiętajcie o elementach odblaskowych. One sprawiają, że kierowcy widzą pieszego na drodze dużo wcześniej i są w stanie zareagować. Na drogach Wolina i regionu jedziemy w miarę płynnie, no chyba, że ktoś akurat postanowił jechać z prędkością spacerową.

0: Pogoda w Wolinie.
1: W Wolinie i regionie wstał dość chłodny poranek, ale z minuty na minutę będzie robić się cieplej. Maksymalnie mamy mieć dziś około 17 stopni. Odczuwalna temperatura będzie niższa. W drugiej części dnia synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Pochmurno i deszczowo ma być też w nocy. Jutro trochę chmur, trochę słońca. Maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie dość niskie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Uwaga, uwaga, jest data kolejnego końca świata i to już niedługo. Czy zdążymy do tego czasu zrobić umówioną gastroskopię, powiemy po ósmej?
3: Po ósmej zdążymy z całą pewnością.
2: Chyba.
3: Wysłać komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wszystkim. W czwartek, 4 minuty po godzinie 8. I'm still standing, ten pan ciągle o każdej porze dnia i nocy. Na posterunku Sir Elton John.

0: Będzie koniec świata i to już za miesiąc. Serio, i to jest wiadomość z bardzo, bardzo wiarygodnego źródła.
1: W 1960 roku prestiżowe czasopismo Science opublikowało artykuł wybitnego fizyka, który wyliczył, że koniec świata nastąpi 13 listopada 2026 roku. Według naukowca liczba mieszkańców Ziemi miała właśnie osiągnąć nieskończoność i mieliśmy się przestać mieścić na planecie.
2: No tak, no niestety, jak wiemy, to się raczej nie uda, ale mamy za to inne koniec świata, takie końce świata, takie jak jagodzianki po 30, patodeweloperka i pomarańczowy gość w białym domu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, jest 12 po 8, a teraz taki głos, że no nie pośpisz normalnie, a na stage.

0: In the Army Now, Status Quo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, niezmiennie przy tym przeboju pozdrawiamy Wojska Obrony Terytorialnej i wszystkich umundurowanych, którzy ostatnio przesiedli się z Pantery na Rysia, czy z Rysia na Pantery, jak to jest?
1: Z Pantery na
0: Rysia. Nowy model.
1: Tak. Taki outfit od samego rana proponujemy, 20 minut po godzinie 8, a już za chwilę Walk of Life, czyli spacerkiem się wybierzemy przez życie z grupą Dire Straits, a później wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji pod tytułem Za co sami przyznalibyście sobie Nobla? Bądźcie blisko.
2: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
3: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Czyta lektor AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, no a my z tej okazji chwaliliśmy się dzisiaj, jak to każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie i należy mu się Nobel, bo tak. No ale pytanie, w której dziedzinie? Czas na podsumowanie.
2: Ja bym sobie przyznał nagrodę Nobla w dziedzinie finans, ponieważ bardzo lubię wydawać pieniądze, ale nie swoje.
3: Ja to powinnam dostać nagrodę Nobla za miganie się.
4: Ja bym przyznał sobie nagrodę Nobla za niezmienne i wieloletnie słuchanie najlepszego radia na świecie, czyli radia Złote Przeboje.
5: Ja bym sobie przyznała Nobla za spanie.
6: Ja sobie przyznałbym Nobla z dziedziny elektryki, bo niezły ze mnie się ciemniacz.
7: Ja wręczyłabym sobie Nobla za wytrwałość. Już ponad 40 lat i jestem z jednym i tym samym mężczyzną.
8: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci

0: selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
1: Za ten pierwszy głos, czyli za Nobla w dziedzinie finansów, czyli wydawanie nie swoich pieniędzy, wręczamy nie Nobla, tylko złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje, wręczamy tę kawę. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji, a jutro...
2: A jutro piątek, kochani, czyli weekendowe rozrywki będą nam w głowie i zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą spędzania weekendu.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a day. Autopromocja. Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Na drogach regionu ruch płynny. Niewielkie utrudnienia w Świnoujściu w związku z remontem Sienkiewicza. Wkrótce rozpoczęcie prac na ulicy Teligi. Trwają też prace projektowe dotyczące żeglarskiej i kapitańskiej. Z kolei Wolin czeka na decyzje dotyczące remontu obiektów mostowych i drogi z Wrocławia do centrum miasta.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: polskie dworce w europejskiej czołówce. Niestety tylko dwa dworce, ale dobre i to.
1: Pierwsza trójka to dworzec w Zurichu, paryski Gare du Nord i Amsterdam Centralny. No. A zaraz za podium znalazł się Wrocław Główny.
2: Brawo!
1: A na dziewiątym miejscu Kraków Główny.
3: Brawo. To jest brawo trochę mniejsze. Tak.
1: Polskie dworce mają rewelacyjne usługi i ułatwienia dla pasażerów, no ale niestety spóźniają się pociągi.
3: No ale spokojnie, polskie dworce też kiedyś trafią na podium, tylko nie mamy pewności, kiedy to nastąpi, gdyż...
4: Informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie.
3: Kochani, kto miał na ósmą do roboty, to już możesz sobie odpuścić i posłuchać Eurythmics.

0: całym swoim życiu zawodowym, poza pracą gwiazdy muzycznego show biznesu, Andrzej Krzywy pracował jako kelner, majster budowlaniec, niania oraz uliczny grajek. Czyli Andrzej żadnej pracy się nie boi. A propos, słuchajcie, jest robota ekskluzywna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do zadań specjalnych.
2: No.
1: Kogo dokładnie i ile można zarobić, o tym w wiadomościach o 9:00.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Media Expert. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
6: Czwartek, 8 października mamy w kalendarzu, jest 9. Wiadomości radia. Złote przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
7: Zamiast lekcji pomoc psychologiczna. Ostrołęka próbuje wrócić do normalności po ataku w szkole. Na autostradzie A2 Łódź-Warszawa będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Uwaga kibice, na niemieckim stadionie zakaz podskakiwania z radości. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym. Efekt to 9 osób poszkodowanych z ranami ciętymi i kłutymi. Władze Ostrołęki deklarują, że żaden z uczniów nie zostanie bez pomocy psychologicznej. W szkole dziś zamiast lekcji specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
8: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
7: Nastolatek dziś ma zostać przesłuchany. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły go popchnąć do ataku. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o 3 pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
7: Odcinkowe pomiary obejmą trasy między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgłówem a Niesułkowem. Łącznie to prawie 80 km. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma coraz więcej pracy i szuka ludzi. Do wzięcia jest 28 etatów. Poszukiwani są eksperci w zasadzie do każdego wydziału. Najbardziej do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej, wyjaśnia Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB. Proponowane zarobki sięgają od 8 do 12 tysięcy brutto.
10: To są te pieniądze, które możemy dać. Szukamy ekspertów, szukamy profesjonalistów, bo wiemy, że to jest praca ważna, odpowiedzialna i potrzebna.
7: Zbieranie ofert trwa do 16 października. Radość na stadionie, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Pogoda.
7: Najpogodniej będzie dzisiaj na wschodzie i w centrum. W pozostałych regionach więcej chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 22 w Krakowie, do 24 w Warszawie. Jutro już znacznie chłodniej, będzie najwyżej 15 stopni.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Jakie chłodniej, 15 to no są właśnie upały po polsku. To jest, mili państwo, taki dzień niczym lotny finisz, przyspieszasz, przecinasz kreskę na drodze i okazuje się, że do mety jeszcze kawałeczek.
6: O tak, ale z nami, słuchajcie, kawałek po kawałku, złoty przebój po złotym przeboju. Dojedziemy do mety rączo i radośnie, 4 po 9, a za pół godziny pojawią się u nas bracia Pextu sobie z naszym dżinglem na gitarze. Obiecujemy i gramy szerre.

0: trzech słynnych Abdulów w historii. Abdul Mohmand, pierwszy afgański kosmonauta, Karim Abdul Jabbar, amerykański koszykarz, legenda NBA. No a trzecią jest Paula Abdul, która właśnie nam zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 9:12.
1: Już za chwilę w radiu Złote Przeboje z kolei pojawi się kawałek, który będzie jak piękne wspomnienie tych kilku naprawdę gorących, upalnych dni. Summer, czyli lato. Summer in the City, lato w mieście. Joe Cockera zagramy. No jak to u pana Cockera, to jest cover z starego kawałka grupy Lavin Spoonful. No to posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. Gramy!

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. And you can dance. For inspiration.

0: 1984 rok, tak na osi czasu musimy umiejscowić ten kawałek Into the Groove. Cudowna, wczesna, tak zwana wczesna Madonna. To jest radio Złote Przeboje, które przypomina też, że w ubiegły weekend wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. No ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, występują też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki właśnie jeśli chodzi o daty wielkich przebojów, wspominają te ukochane piosenki sprzed lat i w niedzielę, najbliższą w niedzielę wieczorem wystąpi między innymi, uwaga, Tomek Szczepanik z zespołu Pectus, który teraz przypomni nam, w jakim radiu się słyszymy?
2: Radio Złote Przeboje!
0: Świetne, świetne. No to jeszcze teraz bracia Pectusy nam powiedzą, czy spodobał im się ten nowy muzyczny program.
3: Bardzo nam się spodobał, przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
1: i uczestnicy
3: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
0: Wow, wow, wow.
2: Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
1: Spotkanie z rozśpiewaną rodziną Szczepaników, z zespołem Pectus w najbliższą niedzielę. No a klimat tego nowego muzycznego show możecie poczuć na naszych social mediach, na Instagramie, na Facebooku Radio Złote Przeboje. Zapraszamy i gramy teraz jeden z zespołów, którego przeboje też pojawią się w Hitsterze. A jakże? Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: bo ten to pan Chopin, tak śpiewała Helenka Wondraczkowa. A my w oryginale Gazibo w radiu Złote Przeboje na pożegnanie wszyscy razem śpiewaliśmy ten kawałek. Dziękujemy.
1: Machamy do was na pożegnanie, uśmiechamy się i zapraszamy na jutrzejszy piątkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Korkiewicz.
2: Dzięki.
1: A witamy Gosię Kościelniak.
2: Jestem i przypominam się, że kiedyś zapytałam, jak myślicie, ile razy I love you w tym właśnie utworze Muniek Staszczyk śpiewa i kochana słuchaczka zadzwoniła, powiedziała, że policzyła i naliczyła 51 razy. No to liczymy jeszcze raz. 3, 4. Zaraz będzie.

0: Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Byliśmy w roku 87, a idziemy teraz do 2026. Mamy czwartek i nasze wspólne przedpołudnie za 5 minut 10. I najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: To jest lek!
11: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
10: Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
16: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Wolina.
17: Ula Myszkinis. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zakończono wczoraj operację neutralizacji 5 min morskich z czasów II wojny światowej w rejonie budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Operację przeprowadzono sprawnie, można już wchodzić do wody. Przenosimy się do Kamienia Pomorskiego. Welo imienia Bolesława Krzywoustego zakończył się tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Były rozmowy o szacunku, empatii, relacjach, a także warsztaty z psychologiem. Tymczasem Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie chce przypomnieć, że szkoła i rodzina powinny być zawsze po tej samej stronie. Organizuje dwudniową konferencję Tkając Porozumienie. Są jeszcze wolne miejsca, mówi Kinga Maciaszczyk, dyrektorka ośrodka.
18: Jeśli czasem nauczyciel ma takie poczucie bycia samemu z jakąś trudnością, to jest takie miejsce, kiedy to może zobaczyć, że nie jest sam.
17: Konferencja 21 i 22 października w Kołobrzegu. Szczegóły na stronie ośrodka. To tyle, a za godzinę powrócimy do sprawy głośnej interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
17: Dziś na zachodnim Pomorzu dominować będą chmury. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Noście więc parasol przy sobie. Cieplejsze kurtki z kapturem też się przydadzą, bo temperatura niższa niż na początku tygodnia. W Wolinie temperatura maksymalna w okolicach 17 stopni. Ciśnienie także dość niskie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: 2 minuty po godzinie 10, a to czwartkowe nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to witam Was już teraz bardzo oficjalnie, Gosia Kościelniak, słowami, o których zaśpiewa teraz Afa David.
19: Złote Przeboje.
17: Słowa, words, rok 82.

Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Słuchajcie, to święto zostało ustanowione w 2007 roku jako pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Świadomości Głowonogów. Liczba 8, bo dzisiaj jest 8 października, nawiązuje właśnie do tych ośmiu ramion ośmiornicy. W związku z tym, ponieważ robota nie zając i być może macie chwileczkę w pracy, żeby zadzwonić do nas lub napisać, to porozmawiajmy sobie o tym dziś, czy mamy w pracy, macie w pracy takie osoby, które są jak ta ośmiornica, potrafią ogarnąć wiele, wiele, wiele rzeczy naraz, a może wy sami tacy jesteście? Czekamy na to, abyście krótko nam o tym opowiedzieli, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy. Bardzo jestem ciekawa. Za najciekawsze zgłoszenie dzbanek filtrujący na Radio Złote Przeboje 22 44 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: złote przeboje. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Od organów Hammonda, fortepianu i gitary, przez bas, perkusję, aż po saksofon, mandolinę i flet. Potrafi grać na niemal każdym instrumencie. Mówię o Stevie Winwoodzie, który właśnie skończył śpiewać w Radiu Złote Przeboje. I teraz tak, Eric Clapton, David Gilmour, George Harrison, Jimi Hendrix, Billy Joel, John Jimmy Page, Robert Palmer, Lou Reed, to tylko kilka osób, kilka nazwisk, z którymi nagrywał pan Stevie. Jeden z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych mężczyzn, gwiazdorów w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Genialny multiinstrument.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
8: Jak ochronić port, który dopiero się buduje? Moim gościem jest profesor Marek Cupryjak z Uniwersytetu Szczecińskiego.
7: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy, 8 października, 8 ramion. W związku z tym rozmawiamy sobie o robota nie zając. O tym, ile rzeczy naraz musicie ogarniać w pracy, jakby się miało 8 ramion. Na przykład, co robi DJ Gosia w czasie swojej pracy, czyli ja. No, ja zdradzam. Miksuję, liczę czas, realizuję program, realizuję serwisy, liczę sekundy i minuty, dobieram podkłady, mówię, prowadzę konkursy, montuję dźwięki, rozmawiam z gośćmi, odbieram telefony. Od was odbieram telefony.
2: Cześć. Czasami mam wrażenie, że zamiast dwóch pąk mam 8 macek. W pracy koordynuję naprawdę wiele spraw jednocześnie. Pilnuję terminów, rozwiązuję bieżące problemy, no i gaszę oczywiście pożary. To się nazywa kreatywność ośmiornicza. Pozdrawiam was serdecznie, Barbara.
1: Kreatywność ośmiornicza, biorę tę nazwę, piękna jest, wspaniała, Basiu, rozumiem, szanuję to. Macki możemy sobie uścisnąć. Ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy? Jak ta ośmiornica? Bardzo jestem ciekawa, za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12, bo do 12 sobie rozmawiamy. Oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje z naszym logo 22443 0. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: I zagadka The Riddle, rok 84. Teraz wiele odpowiedzi w najbliższym wydaniu naszych wiadomości w Radio Złote Przeboje za 4 minuty o godzinie 11.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
15: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
16: Wiadomości z Wolina.
17: Ula Myszkinis. Wszczęto postępowanie w sprawie głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka dotyczącej rodziny z warszawskiej Białołęki. Jak mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie, śledczy gromadzą materiał dowodowy, wkrótce przesłuchania.
18: Termin przesłuchania zostanie wyznaczony przez prokuratora referenta, kiedy uzna, że ten materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie jest wystarczający.
17: W połowie sierpnia rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak zajęła się sprawą kobiety, która krzyczała na swoje dziecko po tym, jak wbiegło na ulicę. W wyniku interwencji dzieci tej rodziny trafiły do ośrodka. Sąd zakwestionował działania rzeczniczki i policji. Z kolei nie ma wątpliwości co do winy kierowcy, który mając prawie 2 promile alkoholu bez uprawnień jechał w sobotę z Kamienia Pomorskiego w stronę Wrzosowa. Jego pijacki rajd zakończył się podczas zatrzymania obywatelskiego. Wróćmy jeszcze do sprawy kradzieży łodzi wędkarskiej w Lubinie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Łódź została odzyskana, a mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne wiadomości w południe.
16: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Wolinie.
17: Z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno i wielkimi krokami zbliżamy się do czasu jesiennej pluchy i chłodu. Na zachodnim Pomorzu temperatura w okolicach 17 stopni. W Wolinie i regionie w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Przygotujcie się więc, zabierzcie ze sobą wychodząc z domu parasol. Jutro jeszcze chłodniej i nadal sporo chmur.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Dzień dobry, witam. To cały czas jest przedpołudnie czwartkowe w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. i nie może zabraknąć właśnie tego Mr. Zub.

George wystąpił w maju tego roku na Eurowizji, pamiętamy, wspierał wokalistkę San Marino w utworze Superstar i jego krótki kilkudziesięciosekundowy występ na scenie szeroko komentowano w mediach, zostawmy to. Na początku roku grał koncerty oczywiście z Culture Club w Stanach Zjednoczonych, a na grudzień tego roku zaplanowano jego wspólny występ z kim? Z Shagim w Paryżu. No i Boy George, moi drodzy, prowadzi własną audycję w radiu Boy George FM, w której prezentuje unikatowe utwory, no i własne wersje piosenek. Tak, to radio się nazywa Boy George FM. To całe radio, no bo to jest radio internetowe, a w wielkim radiu, radio Złote Przeboje, teraz dla Was, tuż po George'u, zaśpiewa Lucretia McNeil z dobrą wiadomością, że ktoś Cię kocha.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj jest dzień ośmiornicy, która to ośmiornica posiada jeden mózg centralny i 8 mniejszych w każdym ramieniu. Ponad 2/3 wszystkich jej neuronów znajduje się w odnóżach. To oznacza, że każde ramię może myśleć, dotykać, smakować, decydować o swoim ruchu, niezależnie od głównego mózgu. I w przeciwieństwie do ośmiornicy, nasz mózg nie potrafi przetwarzać dwóch skomplikowanych zadań myślowych jednocześnie. To, co nazywamy multitaskingiem w pracy, to w rzeczywistości jest tak zwany task switching, czyli błyskawiczne przełączanie uwagi z jednego zadania na drugie. Napisał do nas słuchacz, którego żony imię znam, Ewa, ale swojego nie podał, więc pozdrawiam serdecznie i czytam. W swojej pracy jestem tym

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
8: It ain't no country club either.

Szukali w Anglii, znaleźli w Niemczech i to był rok 1984. W Kolonii, właśnie w Niemczech, założyciele wytwórni postanowili stworzyć nowy muzyczny projekt, no i planowano, żeby wokalistów do nowej grupy poszukać właśnie w Anglii. A ostatecznie znaleziono ich na miejscu w Kolonii i tak powstał zespół Bad Boys Blue. W 1984 roku wydali debiutancki singiel zatytułowany tak pięknie Love in My Car, miłość w moim samochodzie, który mimo sporej popularności i na dyskotekach i w klubach nie odniósł większego sukcesu. No i potem w 1985 na singlu ukazuje się utwór You're a Woman, I'm a Man, szał. Z miejsca stał się wielkim hitem w Europie, a w 1989 w radiach i na dyskotekach brzmiał ten przebój, który przed nami teraz w radiu.

0: Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem, bo już za 4 minuty będzie 12, a o 12 najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.eko-serwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
13: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Wiadomości z Wolina.
15: Ula Myszkinis. Jeżdżą pod prąd ulicą Mickiewicza i po promenadzie mimo obowiązujących ograniczeń. Rowerzyści w Dziwnowie na celowniku. Między innymi o tym dyskutowali mieszkańcy podczas spotkania sołectwa Dziwnów Górny. A jak wspierać dzieci i współpracować z rodzicami, rozmawiać będą nauczyciele podczas konferencji Tkając Porozumienie. Zapisać mogą się pedagodzy z całego regionu, mówi Kinga Maciaszczyk, dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
16: Konferencja dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby wrócić do szkoły z takim poczuciem, że mogą o siebie zadbać i jednocześnie, że wiedzą, jak zapraszać do współpracy.
15: Dwudniowa konferencja od 21 października w Kołobrzegu. Szczegóły na stronie ośrodka. Wójt gminy Świeżno z odznaką honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego. To prestiżowe wyróżnienie Radosław Drozdowicz odebrał z rąk wojewody zachodniopomorskiego.
17: Mam też świetnych urzędników i jest tego efekt.
15: Na dłuższą rozmowę z Radosławem Drozdowiczem zapraszam po 21.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
15: Na zachodnim Pomorzu do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od około 17 stopni nad samym morzem i na wyspach w Wolinie Uznam do 18-19 w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, ciśnienie dość niskie i jeszcze będzie spadać.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Prawie 2 minuty po godzinie 12 wchodzimy w czwartkowe popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Bez względu na to, gdzie jesteście, możecie sobie odebrać właśnie największe przeboje lat 80. i 90. I na przykład Depeche Mode z roku 89. Cieszmy się ciszą i muzyką przede wszystkim. Gosia Kościelniak, zapraszam.

byli w Grecji w 1984 roku. No i jak było? Cykady śpiewały, morze było błękitne, słońce blaskiem ogrzewało wszystko dookoła, do tego morska bryza i beztroska. Zespół Manam wrócił z wakacji, no i powstała właśnie ta piosenka Cykady na Cykladach. Tekst napisany przez Marka Dutkiewicza, niezwykle malowniczy, niezwykle pełen poezji, opowieść o tęsknocie za rajskimi, słonecznymi miejscami, no i oczywiście o pragnieniu ucieczki od codzienności i rutyny. Cykady na Cykladach w momencie premiery nie odniosły natychmiastowego sukcesu, dopiero po pewnym czasie stały się jednym z najbardziej znanych i lubianych utworów Manamu, takim wakacyjnym hymnem. Teraz pozostaniemy dalej w gorącym miejscu, bo o pustynnej róży Sting w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert,
14: taniej masz. Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: A cappuccino też za piątkę?
22: Też.
21: A flat white?
22: Też.
21: A...
22: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
24: Kogo?
23: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
24: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
23: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
24: Tak, jest posterunkowy Cezary.
23: No, więcej na szkłomazgo.pl.
24: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
23: I Cezary Pazura.
25: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
26: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm, dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Reklama.
27: Raz, dwa, trzy!
28: Maj!

0: Ja w mojej pracy w biurze rachunkowym jestem bardziej sklonowana niż sztuczna inteligencja. Dokumenty księguję, telefony odbieram, maile sprawdzam i odpisuję. Szefowi dokumenty skanuję i mailuję. Awanturki wyciszam, problemy rozwiązuję i na dokładkę atmosferę fajną w pracy buduję, bo humorem tryskam i sprawiam, że każdy u nas w robocie dobrze się czuje. Mam ksywkę Smerfetka, bo ładna i fajna ze mnie kobietka. Smerfetko, przesyłamy dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, który tak radośnie pokazuje na naszym Instagramie i dziękuję za zgłoszenia ośmiornicom. I pamiętajcie,
1: robota nie zając.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście. To bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Pewnego dnia syn Belindy Carlisle, która właśnie skończyła śpiewać w Radiu Złote Przeboje, spotkał Diane Warren w jednej z kawiarni w Los Angeles. To autorka tekstów i spytała syna Belindy, co tam słychać u jego mamy. No i po chwili obie panie już sobie rozmawiały przez telefon. Piosenkarka początkowo była nastawiona niechętnie do pomysłu powrotu na scenę, ale została przez Diane Warren skutecznie przekonana. Nowy mini-album był pierwszym anglojęzycznym materiałem Belindy od ponad 20 lat. 3 lata temu to się wydarzyło. Album nosi piękny tytuł Kismet, co można tłumaczyć jako przeznaczenie. A teraz w radiu Złote Przeboje. Melanie C.

0: Soft Cell w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
23: Za mnie!
24: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
25: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
26: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Atak w szkole podwyżkowym, nie żyje jedna osoba. Kredytobiorcy wstrzymują oddech, ekonomiści ostrzegają przed podwyżkami. Rewolucja na polskich dworcach, PKP chce skończyć z mylącą numeracją. Ewelina Walczak, czarna seria. Wczoraj Ostrołęka, dziś Leszczedł, nowiny podwyżkowe. To tam 15-letni uczeń zabił 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Ostrołęcy śledczy zabezpieczają dowody, a sąd rodzinny wkrótce zdecyduje, czy nastolatek będzie sądzony za to morderstwo jak dorosły. Przypomnijmy, do pierwszego ataku doszło wczoraj w Ostrołęce. 19-latek wszedł do tamtejszej szkoły z nożem przypominającym maczetę i z plecakiem z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Napastnik jest w policyjnym areszcie. W związku z atakami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów MSWiA, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie właśnie się rozpoczyna. Raty kredytów wkrótce pójdą w górę, choć wczoraj stopy procentowe pozostały bez zmian, widmo podwyżek znów krąży nad rynkiem. Wszystko przez rosnącą inflację. Kiedy wygaśnie program paliwowy, a w górę pójdą ceny prądu i żywności, Rada Polityki Pieniężnej znów użyje swojej głównej broni, tłumaczy ekonomista Piotr Kalisz z banku City Handlowy.
4: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy dwa razy, może raz.
3: Więcej o wczorajszej decyzji powie po południu prezes NBP Adam Glapiński. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
5: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
3: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Nad morzem i na zachodzie dzisiaj pochmurno i możliwy deszcz, a w centrum i na południu i wschodzie prawie lato. 17 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 21 we Wrocławiu, aż 24 w Katowicach i Warszawie i w Rzeszowie 25.
19: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: 2 minuty po godzinie 13:00, wchodzimy w kolejną godzinę czwartkowego popołudnia Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z No Mercy, Where Do You Go?

Gdyby ktoś miał ochotę odpowiedzieć na kilka pytań, a przy okazji wygrać 1000 złotych, to oczywiście zapraszamy. Złote od złotych. Żeby dołączyć do grupy chętnych, odpowiedzcie na pytanie wstępnie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Co kupię za pierwsze 100 złotych wygranej w konkursie Złote od złotych i dlaczego? My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, no i zadzwonimy do jej autora i już za samo odebranie upominek, a potem pytania i za każdą dobrą odpowiedź stawka wygranej rośnie aż do 1000 złotych. Złote od złotych. A teraz w radiu Złote Przeboje Genesis.

0: złote przeboje.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik. Reklama.

Obaj byli drwalami i obaj byli jej przyjaciółmi. I obaj byli wymyśleni. To przyjaciele Cher z dzieciństwa, czyli z czasów, gdy Cher była jeszcze Cheryl. Miała właśnie dwóch wymyślonych przyjaciół, drwali, a potem, kiedy była już dorosła, do dzisiaj chyba Cher zbiera figurki i przedmioty związane ze słoniami. A przed nami w Radiu Złote Przeboje pani Cher o tym, że zgadza się tylko na jedną z tych dwóch opcji. Wszystko albo nic. All or nothing. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Wano i Romina Power i Felicita. Czym jest szczęście? Zapytuję ja ciebie, Gosiu. Felicita.
1: Szczęście Felicita. To popołudniowy czwartek, a nawet popołudnie czwartkowe, kiedy Gosia Kościelniak już szykuje się na piątek, a Jerzy opiekuje się cały popołudniem. Czyż nie jest to szczęście?
0: No idealnie, no. Ireni, Jusiz i kiedyś cię znajdę. Teraz, a wszyscy uśmiechamy się od ucha do ucha. 3, 4, 5.

0: i kłania wam się Radio Złote Przeboje w pasji gwiazdy lat 80. i 90. No i my się kłaniamy, między innymi Ewelina Walczak, która będzie wam mówić o 14:00 o tych najważniejszych wydarzeniach.
1: A między innymi w tych najważniejszych wydarzeniach znalazły się boty i to niekoniecznie w dobrym znaczeniu, a mianowicie chodzi o to, że uczelnie zmienią taktykę i wrócą do egzaminów ustnych, ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 14:00, oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
12: 4-8 października Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Będą dodatkowe patrole wokół szkół. Rząd reaguje na ataki nastolatków. Literacki Nobel przyznany, nagrodzono kanadyjską poetkę. Bot nie obroni dyplomu. Uczelnie zmieniają taktykę i wracają do egzaminów ustnych. Więcej policyjnych patroli wokół szkół to decyzja po pilnej naradzie u premiera z udziałem szefów służb. Spotkanie zwołano po atakach zbrojnych z udziałem nastolatków. Wczoraj w Ostrołęce, a dziś przed południem pod Wyszkowem, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Donald Tusk polecił policji natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa przy placówkach, aby zapobiec ewentualnym naśladownictwom. Jak zaznaczył szef rządu, dzisiejszy atak wyróżniał się na tle poprzednich.
14: Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
13: Policjanci tymczasem sprawdzają, czy ataki w szkołach nie są związane z internetowym challenge'em. Literacki Nobel wędruje do Kanady. Najważniejsze wyróżnienie w świecie literatury otrzymała w tym roku poetka Anne Carson. Szwedzka Akademia doceniła ją za nowatorski styl i łączenie klasycznej, antycznej tradycji z problemami naszej codzienności. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
15: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
13: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a zatrzymano 58 osób. Zwykła grypa niemal odebrała mu życie. Wirus tak spustoszył organizm 17-letniego Kaspra, że niezbędny był obustronny przeszczep płuc. Zabieg z sukcesem przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kasper cały czas walczy o powrót do zdrowia, ale ma nadzieję, że wróci do normalnego życia.
16: Na pewno dużo lepiej niż na początku, jak się obudziłem. Na pewno rehabilitacja, powrót do szkoły. Szkoły trzeba na pewno zdać, no i potem się zobaczy.
13: Kacper spędził w szpitalu ostatnie 8 miesięcy. Sztuczna inteligencja na studiach bez odgórnych regulacji. Ministerstwo Nauki nie wyda jednolitych wytycznych i zostawia wolną rękę rektorom. Jak donosi Rzeczpospolita, uczelnie same muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Choć pomoc botów nie jest zakazana, to systemy antyplagiatowe coraz łatwiej oszukać, dlatego wykładowcy zmieniają taktykę. Do łask wracają egzaminy ustne, bo tylko w bezpośredniej rozmowie można gdzieś sprawdzić, czy student faktycznie rozumie to, co napisał w swojej pracy dyplomowej.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro już znacznie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najcieplej na Mazowszu i na Śląsku. W tej chwili 23 stopnie w Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. Ciepło też w Krakowie i Rzeszowie. Najniższe temperatury z kolei mamy w Koszalinie i Szczecinie. Od zachodu deszczowe chmury. Mokasynki Michaela Jacksona kończą właśnie 90 lat. Te jego kultowe loafersy nadal można kupić, jakby ktoś był zainteresowany, to tak daje znać. Jerzy Telesiński, u mnie same największe kultowe gwiazdy lat 80. i 90.

Rod Stewart przyjedzie do Polski, zagra w Krakowie w lipcu przyszłego roku. To jego pożegnalna trasa koncertowa, więc warto dobrze zaplanować sobie najbliższe lato. A do tego czasu i Rod Stewart, no i inni najwięksi będą u mnie licznie ogrzewać nas jesienią i zimą i na wiosnę. Na przykład grupa The Corrs w Radiu Złote Przeboje teraz, a co poranni dziennikarze Radia Złote Przeboje robią w telewizji, powiemy wam za moment.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Neonet, Neonet,
12: to korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
13: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.

0: Jazz The Two of Us, czyli Tylko Ja i On, czyli Tomek Florkiewicz w studiu Radia Złote Przeboje, ale też trochę w telewizji. No, no, no.
1: Hipster, oj tam, oj tam.
0: Hipster, takie nowe telewizyjne show.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza.

0: Tylko w kominku przytul nie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół. Reklama.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

2546 zł kosztują najtańsze bilety na występy Backstreet Boys w Las Vegas. No ale kto bogatemu zabroni, prawda? Dla tych, co od Las Vegas wolą las za miastem, no dobra informacja. Warto mieć przy sobie aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony, no to wszędzie będziecie wtedy mogli sobie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. i to za darmo. By Backstreet Boysów zresztą też.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym, tak jak wszędzie w tej szerokości geograficznej, zbliża się już godzina 16. O 16 wiadomości, o czym będziemy mówić?
1: Wprawdzie mamy dopiero październik, ale listopad już puka do drzwi. A co warto robić w listopadzie? Zwiedzać rezydencje królewskie za darmo. Ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 16 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Pracownikiem tego dnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 8 października. Pora na wiadomości. Ewelina Walczak.
15: Codzienne patrole przy szkołach i cięcie patotreści w sieci. Premier zapowiada radykalne kroki. Surowsza kara dla Polaka za pomoc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. Od tajnych piwnic po same strychy bez wydawania grosza powraca kultowy darmowy listopad. Natychmiastowe blokowanie przemocy i mowy nienawiści w sieci. Premier Donald Tusk domaga się przywrócenia przepisów umożliwiających błyskawiczne odcinanie groźnych treści na platformach internetowych. To w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. A sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku 15-latek jest w rękach policji. Czeka na zarzuty. Prezes Wyszkowskiego Sądu Tomasz Królik wyjaśnia, że wciąż nie wiadomo, czy napastnik odpowie za te zbrodnie jako dorosły, czy jak nieletni.
16: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
15: Jeśli tak się stanie, może mu grozić nawet do 25 lat więzienia. W przypadku zastosowania trybu dla nieletnich trafi do poprawczaka i wyjdzie na wolność najpóźniej po ukończeniu 21 roku życia. Zamiast 3-5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który pomagał w przygotowaniach do zamachu na prezydenta Ukrainy. Sędzia Artur Achmerowicz tłumaczy, że pierwotny wyrok był zbyt łagodny.
17: Składanie oferty pracy na rzecz wywiadu rosyjskiego nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
15: Dzisiejsze orzeczenie sądu jest już prawomocne. Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
18: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza.
15: Mówiła Carson, gdy była w Polsce. Wówczas odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Cztery najważniejsze polskie rezydencje przez cały listopad zwiedzimy całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, a to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
19: Ula Myszki-Nis.
5: 20 października w Wolinie Dzień Seniora. Od 18 w Wolińskim Dworku będzie dużo śmiechu i dobrej zabawy z gwiazdą wieczoru Krzysztofem Hanke. Bezpłatne wejściówki będą dostępne od poniedziałku przy Zamkowej 23. Pierwszeństwo mają seniorzy 60+. Przenosimy się do gminy Dziwnów. Tam w sobotę od 11 sprzątanie sołectwa Dziwnówek. Zbiórka pod zegarem słonecznym przy ulicy Kamieńskiej. Z kolei 17 października w Zagrodzie Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego dzień otwarty, a to z okazji 50-lecia utworzenia zagrody. Zaprasza Alicja Łepek, zastępca dyrektora do spraw ochrony przyrody parku.
7: Będą na Państwa czekać przewodnicy, będzie stoisko edukacyjne, no i też będzie czekał poczęstunek.
5: Dzień otwarty zagrody od 9 do 15.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
14: Jutro już wyraźnie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najniższe temperatury mamy na północy, w tej chwili w deszczowych Szczecinie i Koszalinie 14-15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w Warszawie, w Lublinie i Rzeszowie 22. O używaniu plastikowych desek do krojenia już opowiadałem, ale w związku z tym, że naukowców zaskoczyło właśnie coś nowego a propos tychże desek, powiem wam o 16.30, o co chodzi. Jerzy Telesiński, jestem do waszej dyspozycji.

fajny facet w ogóle, kochany taki, pełen szacunku do ludzi, z dużą empatią, pomocny, jest rdzeniem naszej familii. To fragment zakulisowej rozmowy Edyty Bartosiewicz z Baronem, a ja przypomnę, że synek Edyty Bartosiewicz ma już 35 lat, a mama śpiewa w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów. 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Kokolino. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Legendarny przepis Tiny Turner na chleb kukurydziany z boczkiem i maślanką trafił nawet swego czasu do książki kucharskiej Sweet Pies Cookbook. Ciekawych odsyłam, a wszystkich zapraszam do kuchni, bo okazuje się, że plastikowa deska do krojenia wytwarza od 14 do 71 milionów cząstek rocznie. Ale okazało się coś jeszcze.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Naukowcy wystawili uwolnione cząsteczki polietylenu na działanie komórek myszy i monitorowali, czy mogą one im zaszkodzić. Żywotność komórek nie zmieniła się znacząco w teście laboratoryjnym. Zatem sama ogromna ilość cząsteczek nie oznacza od razu toksyczności. Drugie odkrycie jest równie nieoczekiwane, mianowicie w niektórych eksperymentach drewniane deski do krojenia uwalniały od 4 do 22 razy więcej mikrocząsteczek niż te plastikowe. Różnica polega na tym, że organizm nie postrzega wirów drzewnych jako obcych i nie uznaje ich za zagrożenie dla zdrowia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
1: Jak ochronić port, który dopiero się buduje? Moim gościem jest profesor Marek Cupryjak z Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskiem. Między węzłami Borkowice i Dobre zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Jej najnowszy singiel przekroczył 490 tysięcy wyświetleń na YouTubie w mniej niż 48 godzin. Taka jest właśnie moc Milan Farmer. I to bez obecności na Spotify, czyli platformie, która dla większości współczesnych artystów jest to właśnie takim najważniejszym kanałem dotarcia do odbiorców. Brawo! Brawo dla Milan Farmer. Na naszym kanale dotarcia do was, do fanów największych przebojów lat 80. i 90. panowie Hollyoaks.

0: Również no, dla tych, którzy trochę czują się wytrąceni z równowagi, będziemy mieć wiadomości o 17. No tak.
1: A w nich między innymi o poczuciu winy, o tym, że nie potrafimy odpoczywać. Ale więcej oczywiście o 17 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach. 8 października. Ewelina Walczak przedstawi wiadomości.
4: Bat na internetową przemoc. Jeszcze dziś posłowie mogą przyjąć nowe przepisy. Spada zaufanie do polityków. Mamy najnowsze sondaże. Odpoczynek z poczuciem winy. Aż 80% z nas ma objawy wypalenia. Mazowiecka kurator oświaty zwołuje pilną naradę ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. Jutrzejsze spotkanie online w całości będzie poświęcone procedurom bezpieczeństwa. To bezpośrednia reakcja na wczorajsze i dzisiejsze brutalne ataki, do których doszło w dwóch placówkach na Mazowszu. Jutro w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. Placówki pozostaną otwarte jedynie w celach prowadzenia opieki nad uczniami. To po ataku nożownika w szkole Leszczydole w Nowinach. Dzieci z tej szkoły po paru godzinach opuściły placówkę wcześniej. Swoje czynności na miejscu prowadzili śledczy. Rodzice dzieci czekali przed szkołą przez kilka godzin w obawie o swoich najbliższych. Czego teraz potrzebują?
5: Psycholog na ten moment czy żaden nauczyciel nie da im takiego wsparcia jak rodzice.
6: Mamy dalej funkcjonować, tak?
5: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci.
4: Tymczasem jeszcze dziś Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Tak zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS. Głowa państwa ufa jej ponad połowa badanych, a za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik.
7: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
4: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. Jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
4: Był to kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Coraz więcej deszczu od zachodu i od południa w Polsce, w której jutro zrobi się już chłodniej, tymczasem ciągle jeszcze w Rzeszowie. 22 stopnie, tyle w Warszawie. Najniższa temperatura w Szczecinie, 14 stopni.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: W tym mieście rozwinął się przemysł elektrotechniczny, włókienniczy, meblarski. Znajduje się tutaj węzeł kolejowy, są uzdrowiska, a 25 czerwca 1952 roku w holenderskim Hilversum urodzili się bracia Kellerowie, którzy założyli ten zespół, który zagram wam właśnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie!

Płyty pozwalają na ucieczkę przed dyktatem algorytmów i AI, powiedziała Kasia Kowalska, która 1 października odebrała srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulacje, no i zasłużone ukłony i serdeczności dla Kasi Kowalskiej od Radia Złote Przeboje.

0: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
20: Reklama.

Siostry Wanda, Sheila i Janet Hutchinson, czyli żeńskie trio The Emotions, wspiera wokalnie panów z Earth, Wind & Fire w tej piosence. A że muzycy obu formacji wspierali się i znali się wcześniej, to była to właściwie tylko formalność. Jermaine Jackson, wspierany przez Pię Zadorę, albo na odwrót, teraz w Radiu Złote Przeboje, a niech ta właśnie piosenka wspiera was w czwartkowym popołudniu, niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujecie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoskorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoskorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoskorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
20: Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
1: Złote przeboje w drodze.
22: Wieczorem parasole przedadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. W centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Hit of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawi się teraz człowiek, któremu bardzo zazdroszczę faktu, że we własnej osobie Sandrę miał okazję poznać. Tomek Brel.
1: Dzień dobry, a powiem wam na ucho, że nawet kupiłem jej kwiaty.
0: Aha. Naprawdę?
1: Naprawdę. Naprawdę.
0: Jaka była reakcja?
1: Ucieszyła się.
0: No pięknie. Tomek Brel, cieszymy się, że będziesz z nami po 18. Co tam po 18?
1: Dzisiaj kwiatów nie będzie, ale będą bilety na koncert pod tytułem Królowie Życia.
0: No też się cieszymy. Zostańcie z nami, to Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: No, ciekawe, czy pamiętamy jeszcze film Filadelfia, który oglądaliśmy na początku lat 90. Bruce Springsteen właśnie z tego filmu. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, co nieco o pogodzie, a po 18:00 obiecane bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być, bo takie koncerty zdarzają się raz na pół wieku.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Reklama. Czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie. Teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
15: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu tu do 12. Jutro w dzień najładniej będzie na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu tu około 10. No to mamy już aktualną prognozę pogody. Teraz pojawi się za to piosenka, która mimo upływu 36 lat też jest wciąż aktualna. Chłopcy z placu Broni, Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. 36 lat. No z jednej strony może się to wydawać dużo, ale są tacy, którzy na scenie spędzili pół wieku. I o tym więcej za chwilę.

właśnie Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. A my w tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszamy się do Gdańska na niezwykły koncert. Koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia, czyli 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Panowie poznali się wcześniej niż 50 lat temu. Jak opowiadał mi Grzegorz Skawiński, to był rok 1968. Wpadli na siebie na szkolnym korytarzu. Od słowa do słowa stwierdzili, że interesują ich podobne rzeczy i zaczęli knuć, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński. No i knują do dzisiaj. Jak im to wychodzi? No gorąco zapraszam na nasze strony internetowe. Tam czeka na was zadanie. Z czym kojarzą wam się Królowie Życia? W maksymalnie 5 słowach. Napiszcie, a ja przed 20 zadzwonię z biletami do autorów najciekawszych skojarzeń. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przyboje, teraz Tears of Fears.

0: Various Manx w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to pierwszy raz zobaczyłem teledysk zespołu Various Manx. To były lata 90. No i miało się wtedy wrażenie, że świat zmienia się wokół nas w niezwykłym tempie. Tak swoją drogą to też rozmawialiśmy kiedyś z zespołem Various Manx o tym, czy pamiętają, kiedy sami siebie zobaczyli w telewizji. No i okazało się, że owszem, tak.
1: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy wszyscy, cały Various, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. No to pozdrawiamy w takim razie gorąco. Za chwilę Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. A teraz powędrujemy do lat 80. Wtedy również działo się dużo dobrego. Przynajmniej w muzyce.

0: Don't Set Fret w Radiu Złote Przewoje. Don't Talk Just Kiss, czyli w szybkim tłumaczeniu nic już nie mów, tylko całuj. No, jednego panom z zespołu Don't Set Fret odmówić nie można, a mianowicie poczucia humoru. Jak z poczuciem humoru jest u mojego dzisiejszego gościa, który pojawi się po 20, to sprawdzimy na pewno, ale zawsze kiedy się spotykamy, no to jest mnóstwo dobrej zabawy. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.
1: Let's go.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Pearls Garden i Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje, czyli cytrynowe drzewko w programie Cała Muzyka. No a ja obiecałem słówko o gościach dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Po 20:00 fantastyczna, jedyna i niepowtarzalna Patrycja Markowska, która bardzo często nas odwiedza, no ale taka okazja zdarza się chyba raz na ćwierć wieku. Swoją drogą to ciekawe, jak zareaguje na określenie ćwierć wieku. No chyba lepiej brzmi jednak 25 lat. 25 lat na scenie, z tej okazji trasa koncertowa, z tej okazji płyta, i to płyta podwójna, akustyczno-elektryczna. Czy Patrycja Markowska nie mogła się zdecydować, jak uczcić ten jubileusz? No na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj po 20:00 w programie Cała Muzyka w naszej radiowej strefie gości programu Cała Muzyka. Teraz zespół Dżema.

0: Ależ w tym jest energia. Krystyna Aguilera i Pink. Oczywiście między innymi, no bo pani jest zdecydowanie więcej. Za chwilę pojawi się jeszcze jedna pani, ale to pani, którą pamiętamy do dzisiaj. Pewnie pokolenie obecnych 40-50-latków po usłyszeniu pierwszej nutki będzie wiedziało, o co chodzi. Sabrina i Boys, czyli piosenka, do której teledysk pewnie pamiętamy do dzisiaj. No co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć. Co ciekawe, ten teledysk był zakazany w dwóch krajach, no co tylko oczywiście przysporzyło mu popularności, bo jak mawiają, zakazany owoc smakuje zdecydowanie najlepiej. Sabrina, czyli artystka, która w formie plakatu wisiała pewnie w co drugim nastoletnim pokoju przed laty. A skoro o plakatach mowa, no to rozmawialiśmy też na ten temat z kilkoma artystami, jak z nastoletnim pokojem i plakatami wyglądała sprawa na przykład u Antka Smykiewicza.
1: Mój pokój zawsze był urządzony dokładnie tak, jak chciałem. Starałem się zrobić jak najwięcej sam. Nie było co prawda plakatów, ale było akwarium, pamiętam, były jakieś rzeczy do majsterkowania, bo jeździłem na stricie, na łyżworokach, agresywna taka jazda przez 6 lat, więc zawsze miałem mały warsztat w domu, gdzie rozkładałem swój sprzęt, po prostu czyściłem to wszystko, żeby było sprawne i tak dalej, żeby do skateparku następnego dnia móc rano jechać i sobie troszeczkę powalczyć. Więc mój pokój był pełen wszelkiej maści gratów i dopiero musiałem się tego oduczyć, jak wyprowadziłem się z domu. Żeby po prostu był porządek i teraz już wszystko działa elegancko.
0: No podejrzewam tak swoją drogą, że gdybyśmy zamknęli oczy, to bez większego problemu możemy sobie przypomnieć, jaki mieliśmy bałagan w swoim nastoletnim pokoju przed laty, prawda? Boys.

0: Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19, pogoda i wiadomości sportowe, a po 19 no na pewno będę miał bilety na koncert Królowie Życia do Gdańska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
23: Za mnie!
24: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
23: Kogo?
24: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
23: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
24: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
23: Tak, jest posterunkowy Cezary.
24: No, więcej na szkłomazgon.pl.
23: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
24: I Cezary Pazura.
25: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Pogoda odrobinę kaprysi gdzieniegdzie, ale to dokładnie sprawdzimy za chwilę. Teraz minęła 19, czas na wiadomości sportowe. W radiu Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne mistrzostwo świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
2: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: Jutro w dzień najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. W nocy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu do 12.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Dzisiaj Patrycja Markowska, z którą słówko zamienimy. No a po 20 porozmawiamy o jej najnowszym muzycznym dziecku, czyli płycie 25 lat. Właściwie to płyta jest podwójna. Muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Suzanne Vega, teraz Baltimora.

0: Co ciekawego słychać u Suzanne Wegi? No koncertuje. Zaglądałem przed momentem do jej terminarza i jeszcze w październiku 3 koncerty, na których będzie można usłyszeć Suzanne Wega. No niestety nie w Polsce, ale jeżeli chodzi o nasz kraj, to terminarze koncertowe gwiazd również wyglądają imponująco. Choćby Patrycja Markowska, która do końca roku zagra kilka koncertów, między innymi w Warszawie, między innymi w Krakowie. Będziemy się oczywiście zapraszać, a o trasie koncertowej i o nowej płycie z okazji 25 lat na pewno dzisiaj wieczorem porozmawiamy po 20. Z Patrycją spotykaliśmy się wielokrotnie. Pamiętam, kiedyś poruszyliśmy temat dzieciństwa. Jak się dorastało w rock'n'rollowym domu?
1: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie. Wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę.
0: No, dzisiaj po 20 na pewno też powspominamy tak zwane stare, dobre czasy. No, 25 lat to jest kawał historii. 25 lat na scenie. Stasza w Radiu Złote Przeboje teraz.

0: Sissy Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Mila w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki i Robert Gawliński, z którym też w programie Cała Muzyka spotykaliśmy się wielokrotnie. Nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o początkach, no i zapytałem Roberta Gawlińskiego, czy to prawda, że przed laty od pewnego handlarza pirackimi płytami dostał buty. No i Robert Gawliński przyznał, że owszem, że wszystko pamięta.
1: Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, zaprosił mnie i podarował mi buty.
0: No dobrze, wracamy w takim razie z lat 90. do czasów obecnych. Czwartkowa Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje na pewno jeszcze przed 20. Będę miał dla was bilety na koncert Kombi do Gdańska. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie, koncert Królowie Życia. To jest chyba ostatnia szansa na zdobycie tych zaproszeń. Jak je zdobyć? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was pewne zadanie.

0: Stevie Wonder i Paul McCartney. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę będę miał dla was niezwykłą rzecz, którą znalazłem o Rodzie Stewarcie. Rzecz związana z motoryzacją.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Da
0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Fantastyczna Cher w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Rod Stewart, który zapowiedział pożegnalną trasę koncertową. No i z jednej strony, no to oczywiście na pewno na te koncerty się wybierzemy, a z drugiej strony, no to jednak mamy nadzieję, że z Rodem Stewartem będzie tak jak ze Scorpionsami, którzy zapowiadali pożegnalną trasę, a potem były jeszcze chyba trzy. Rod

0: to zespół Milli Vanilli, czyli największa mistyfikacja w historii show biznesu. No jak wiemy doskonale, kto inny śpiewał w studiu, kto inny śpiewał na scenie. No i pewnie żylibyśmy w błogiej nieświadomości, gdyby nie pewna techniczna wpadka związana z playbackiem. Panowie wpadli w panikę i uciekli ze sceny. No dobrze, panowie, na których koncert was dzisiaj zapraszam, nie mają w zwyczaju uciekania ze sceny, no ale z ich doświadczeniem to nie ma się co dziwić. 50 lat na scenie, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, królowie życia, no i już chyba wiadomo, kto wybierze się na koncert. Między innymi Rafał. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, ponieważ bilety są podwójne, no to muszę zadać pytanie sprawdzające, kogo zabierasz?
1: Oczywiście małżonkę, Sylwia.
0: Oczywiście małżonkę. Słuchaj, napisałeś tak: wspomnienia, opera leśna, molo i relaks. Z tym kojarzą ci się królowie życia.
1: Tak jest.
0: Słuchaj, ja ze źródeł zbliżonych do dobrze poinformowanych wiem, że ten koncert wypada w pewien bardzo szczególny dzień.
1: Tak, akurat przypada to w moje imieniny, także
0: jak my,
1: super.
0: Jak my wszystko wiemy, prawda?
1: Super, dzięki.
0: Rafał, słuchaj, no to wręczam bilety w takim razie. Dużo dobrego z okazji zbliżających się powoli imienin. No i widzimy się, że tak powiem, przed sceną. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.

0: Fan w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo z Patrycją Markowską widzieliśmy się mnóstwo razy, ale z takiej okazji to jeszcze nie. 25 lat. Płyta, trasa koncertowa i o tym za chwilę porozmawiamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
19: Reklama.
20: Z moim dzisiejszym gościem, gościem programu Cała Muzyka, spotykaliśmy się przy okazji 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia. No siłą rzeczy przyszła pora na spotkanie z okazji 25-lecia. Patrycja Markowska, trasa koncertowa.

0: też tak uczcić mój jubileusz, więc problemem bardziej był, powiem ci szczerze, dobór piosenek, bo chciałam zagrać wszystkie największe przeboje, ale też chciałam pokazać piosenki, które nie stały się wielkimi hitami, a które dla mnie są takimi krokami milowymi. I na przykład pierwszy raz zagrałam na żywo piosenkę z Leszkiem Możdżerem, którą nagraliśmy kilka lat temu na krótką płytę o miłości. To jest utwór z Rayem Wilsonem. To jest piosenka w hotelowych korytarzach, czy na przykład piosenka nagrana na płycie Droga z tatą, piosenka Coraz mniej. I to są takie utwory, które nie stały się wielkimi hitami, ale dla mnie są ważne, więc jakby wiesz, ten koncert musiał być dłuższy i musiał mieć to musiał być ten album, dlatego dwupłytowy. No, wiesz, w ogóle na winylu się mieści mniej troszkę piosenek niż można zmieścić na płycie CD, więc no, musieliśmy to naprawdę skrupulatnie wybierać i dobierać aranżacje do tych piosenek, żeby też czymś zaskoczyć, więc to jest dla mnie niezwykle ważny album i cieszę się, że on jest już dostępny i na winylu, i na CD, i na platformach muzycznych. Bardzo jestem szczęśliwa.
1: No, jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, każda kobieta ma wiele twarzy. Posłuchajmy w takim razie twarzy akustycznej. Proszę bardzo.

0: nas.
1: Pięknie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nowa płyta, trasa koncertowa. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Materia i Tomku, jeżeli mogę tylko skorzystać, bo zapraszam na tą trasę jesienną, jesienno-zimową, jubileuszową. Będę grała w niezwykłych miejscach. Ja za każdym razem wspominam o innym koncercie, ale dzisiaj bym bardzo chciała z tej trasy wyróżnić Kraków i Kino Kijów. I 23 listopada odbędzie się tam koncert jubileuszowy, ale też w Warszawie w sali Witolda Lutosławskiego 10 listopada i kilka innych koncertów. Wspólnie jest ich chyba w sumie 10. Więc zapraszam Państwa serdecznie, bo koncerty akustyczne, ale pełne rock'n'rolla.
1: Jakby tego było mało, na pewno w Radiu Złote Przeboje będę miał bilety na te koncerty, także proszę zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Słuchaj, jak to się wszystko zmieniło przez te 25 lat? Bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, to opowiadałeś, że często gęsto okazywało się, że byłaś gdzieś w tłumie rozpoznawana jako córka Grzegorza Markowskiego, a teraz podobno coraz częściej zdarza się, że tata jest określany w taki sposób. Patrz, tata Markowskiej.
0: Tata to teraz, wiesz, siedzi w lesie, to tam nie sądzę, żeby ktokolwiek mu tak mówi. Nie chce się udzielać nigdzie aktywnie, zawodowo. Wiesz, to chyba jest tak, że ja w pewnych kręgach do końca życia już będę córką Grzegorza Markowskiego i to też muszę się z tym pogodzić, bo mam tatę legendę, więc to mnie nie dziwi. Troszkę mnie czasami dziwi może, że tacy ludzie niewiele starsi ode mnie i miałam ostatnio taką przygodę, wiesz, na bazarku. Gdzieś już o tym mówiłam, że podeszła mi młody chłopak mnie. Wydawało mi się, że mnie rozpoznał, bo się bardzo do mnie szczerze uśmiechał. Miał z 18 lat. Ja mówię, o, widzę, że młodsze pokolenie mnie poznaje. Nie, nie, nie, ja pani w ogóle nie znam. Mama mi powiedziała, że pani jest kimś znanym. No to mówię, pierwszy cios, ale mówię, dobra, robię dobrą minę do złej gry. No i wyszła mama i mówi, to ty nie znasz pani? To jest córka Grzegorza Markowskiego. Miałem 10 lat. No i śpiewała całą tę biografię. Ja sobie tak myślałam, Boże, 10 wydanych płyt, tysiące zagranych koncertów, jubileusz w tym roku. Plecy mnie bolą, wiesz, już zmarszczki na twarzy. A dla niektórych zawsze będę córką taty. Ale mam takiego cudownego tatę, że to nie jest wielka cena za taką przyjaźń i takiego przyjaciela. I takiego, wiesz, idola też mojego. A wiesz, z kolei, Tomek, przez te 25 lat udało mi się po prostu pociągnąć za sobą ludzi. To nie jest takie oczywiste, wiesz, w tym zawodzie, bo czasami ludzie są bardzo zdolni, świetnie śpiewają, a jakoś to się nie udaje. Wiesz, a my, nam się udaje od lat grać koncerty, też te biletowane, wydawać płyty, więc udaje mi się po prostu być w tym zawodzie i mam grupę odbiorców bardzo za mną mocno stojących. Ja niezwykle to doceniam. Mhm. To jest dla mnie po prostu bardzo ważne.
1: Słuchaj, z tym rozpoznawaniem to tak mi się wydaje, że zawsze mogło być gorzej. Ja pamiętam, jak Grzegorz Skawiński mi opowiadał, jak to podszedł do niego ktoś i pomylił go z Leroyem.
0: Naprawdę? Jezu, w ogóle bym ich nie skojarzyła razem, szczerze ci powiem.
1: No, z tyłu to trochę podobnie.
0: Znam nawet obydwu, no może z tyłu. Z tyłu to i o mnie można powiedzieć, że wiesz, że wyglądam jak Kylie Minogue może. Nie, ale wiesz, tak już mówiąc zupełnie szczerze, to tych przygód jest, wiesz, bardzo dużo, bo przecież za tatą kiedyś biegła pani w pociągu i taka, wiesz, naprawdę w upale z dzieckiem na ręku przebiegła chyba 6 przedziałów i dziękowała tacie za pszczółkę Maję. No.
1: Tak, to znam tą opowieść, bo nawet jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, to opowiadał, także chyba się to wryło w pamięć.
0: Każdemu
1: tak
0: się zdarza.
1: Słuchaj, a propos koncertowania, masz jakiś taki sztandarowy utwór, który wywołuje u ciebie ciarki po latach?
0: Wiesz, za każdym razem te ciarki się pojawiają trochę gdzie indziej, bo to naprawdę zależy od koncertów. Są takie koncerty, że mi bardzo wchodzą szybkie piosenki i się tak nakręcam, że czekam tylko na te szybkie i dynamiczne, a czasami cieszę się ze śpiewania ballad, mam taki nastrój. Więc to na szczęście jest żywy organizm i na każdym koncercie to jest co innego. Na tym akurat koncercie jubileuszowym taką pierwszy raz na żywo w ogóle zaśpiewałam piosenkę z Leszkiem Możdżerem, to Wyznanie. I powiem ci, że bałam się. Bałam się, bo to bardzo trudnie też technicznie do zaśpiewania utwór. Bardzo wymagający. I nie wiedziałam też, jak Leszek, wiesz, jak to jest z nim grać. To wielki artysta i też dla mnie wielkie wyzwanie. I powiem ci, że to jak Leszek, jak on mi dał siłę, jak mi patrzył w oczy i jaką on aurę roztoczył, no czułam się, powiem ci, śpiewając ten utwór, taka ukwiecona i to

0: było wspaniałe przeżycie.
1: A takich fantastycznych przeżyć dzisiaj w programie Cała Muzyka będzie zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska wśród gości. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: ta promocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną.

0: Tymi wyjściami, jak w tym roku, też było ich sporo, bo zagrałam z orkiestrą Wojska Polskiego piosenkę na przykład Dzień za dniem, można ją zobaczyć na YouTubie. Czy zagraliśmy w Opolu piosenkę Fale, która jest też na tej płycie z Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym. I to są wyjścia na jeden utwór. I publiczność nie jest moja, tylko przyszła na kilku artystów, czy kilkunastu. I wtedy ta trema jest większa. Jak mam swoje koncerty, jest bardziej taka mobilizacja. Ja się wtedy nakręcam, słucham sobie ulubionych wokalistek. Ostatnio jest to na przykład Ray. Kojarzysz pewnie Ray, prawda? Świetna artystka. Jeszcze słucham Amy Winehouse. To są takie moje chwile skupienia, kiedy się wyciszam i rzeczywiście wychodzę wtedy do swojej publiczności. To jest trochę inny rodzaj stresu. Ale bywało też w moim życiu, muszę się tutaj przyznać, że mnie paraliżowała trema, że mi odbierała, nie dodawała. To były występy Voice of Poland, kiedy ta energia rywalizacji tylko, wiesz, ja myślałam wtedy, że ja umrę. To w ogóle jest tak kompletnie nie dla mnie. Jak ja patrzę, podziwiam artystów, którzy jadą na przykład gdzieś na Eurowizję, czy kompletnie mi wyścigi jakby nie służą mojej głowie. I myślę, że do końca, że nie służą muzyce. No ale to już jest inny temat. Jakby u mnie subiektywnie to mnie najbardziej rozwala. Kiedy to są szybkie wyjścia, kiedy trzeba się troszkę tak łokciami przepychać, żeby zdobyć uwagę. Ja raczej lubię... No ja jestem hipiską z domu, więc wszystko, co jest takie komfortowe i pełne miłości i spokoju, działa na mnie lepiej.
1: Mm-hmm. Wspominaliśmy już o tej sytuacji, opowiadałaś, że zostałaś zaczepiona na bazarku. Powiedz mi, czy popularność daje ci dzisiaj więcej możliwości, czy raczej czujesz, że odbiera ci poczucie prywatności? Jak to jest?
0: Wiesz, różnie oczywiście bywało przez te 25 lat, bo chyba najgorszy miałam moment z paparazzi, kiedy byłam w ciąży. I to było dla mnie niezwykle trudne, bo jeździli za mną, wiesz... Czułam się wtedy troszkę taka osaczona, ale jak wiemy, mój syn skończył 18 lat w styczniu, więc to było bardzo dawno temu. A ja powiem ci teraz zupełnie szczerze, Tomek, ja jak idę w czapeczce, płaskie buciki, wszyscy myślą w ogóle, że jestem wysoka, ja mam 1,65 m, więc jestem dosyć niziutka. Mnie tak ludzie nie poznają. Łatwo mi się ukryć. U mnie się zaczyna zabawa, kiedy ja się odezwę moim charakterystycznym głosem i wtedy ludzie rzeczywiście od razu wiedzą, że to jestem ja. I wiesz, no są momenty trudne, nie będę ukrywać, ale też bez przesady. Bez przesady. Ja nigdy nie generowałam jakiejś, wiesz, takiego zainteresowania sobą. Nie chadzam zbyt często, wiesz, na ścianki, nie epatuję, nie robię afer, więc ja też nie przyciągam takiej nadmiernej uwagi, więc staram się to trzymać w jakichś takich zdrowych ryzach i rozsądku, bo nie to było jakby dla mnie, wiesz, zawsze w życiu najważniejsze. Dla mnie taka popularność, tylko że mnie rozpoznają, jest oczywiście czasami bardzo miła, ale jeżeli to nie idzie za tym sympatia do mojej muzyki, do moich tekstów, do tego, co przekazuję, to nie ma dla mnie to takiego, wiesz, wielkiego znaczenia, to będę zupełnie szczera. Wiesz, ostatnio się trochę zdenerwowałam na panią, jeżeli nas słucha na stacji benzynowej, to ją bardzo przepraszam, ale wyszłam taka, wiesz, po zagraliśmy dwa koncerty pod rząd i ja po prostu, wiesz, drugi rok promocja, bo najpierw płyta Obłęd, teraz płyta jubileuszowa, koncerty. Ja po prostu taka, wiesz, bez make-upu, rozczochrana weszłam na stacji, no ledwo żyłam, ja jeszcze nie śpię po koncertach i to była, wiesz, jakaś po chyba 3 godzinach snu i tak kawę kupiłam i pani do mnie: o, pani Patrycja, czemu pani w ogóle ostatnio nie śpiewa, czemu pani nigdzie nie widać? I ja, słuchaj, taka cisza, wie pani co, nie wiem, gdzie pani jest, ale na pewno nie na moich social mediach. I wyszłam. I tak sobie pomyślałam, Boże, o co mi chodziło, mogłam być milsza. Ale tak mi się zrobiło przykro, bo wiesz, ja ledwo przędę czasami. Ledwo to dźwigam. I może rzeczywiście, jak ktoś nie obserwuje moich sociali, no to oczywiście może tego nie wiedzieć, ale wydawało mi się, że tych akcji promocyjnych w tym roku było bardzo dużo. Na wszelkich platformach, płaszczyznach. No może pani akurat nie trafiła.
1: No dlatego warto się pojawić również na naszych socialach. Gorąco was zapraszam. Patrycja Markowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: znajdziesz też.
1: Dzisiaj Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, płyta, trasa koncertowa. Słuchaj, a propos upływu czasu, powiedz mi, w którym momencie swojej kariery powiedziałaś sobie albo pomyślałaś, jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być?
2: No nigdy nie. nie nastąpiło. Wiesz co, bo to inaczej. Są takie momenty, kiedy stoję na scenie i naprawdę wiem, że to może patetycznie brzmieć, ale czuję wtedy obecność najwyższego. Bo śpiewam na przykład taki utwór w hotelowych korytarzach. Pytałeś mnie, który utwór we mnie te ciary wzbudza. On chyba najczęściej. On się nie stał wielkim hitem, ale jest dla mnie niezwykle ważny. On kończy tę płytę koncertową i będzie kończył też koncerty jubileuszowe z długą solówką gitary. Ja uważam, że ten utwór w ogóle w wersji koncertowej bardzo zyskuje. I wtedy jak śpiewam ten utwór z tekstem, który napisałam, który jest dla mnie bardzo ważny, to czuję, że jestem w dobrym miejscu i czasie i że... I nawet powiem ci, wtedy się modlę, to jest za dużo powiedziane, ale dziękuję za to, co mam. Na tym to chyba polega, że to jest droga. Wiesz, mam wiele sytuacji, za którymi tęsknię, które bym chciała zrobić. Marzy mi się koncert z orkiestrą symfoniczną. Wiesz, cały czas od lat czekam, aż do mnie Lenny Kravitz w końcu zadzwoni. Patrycja, how are you?
1: Dzwonił ostatnio do mnie i mówi, że strasznie żałuję. Wtedy jak support grałaś, tam...
2: Że nie zagadał.
1: Tak.
2: Wtedy na tym koncercie, drodzy państwo, mój muzyk Rafał ukrył się za wzmacniaczem, bo chciał być bliżej Lenego i myślał, że skoro graliśmy support, to mu się upiecze. I taki wielki czarnoskóry, ważący chyba 200 kilo ochroniarz Lenego mu tylko palcem pokiwał, żeby zlazł z tej sceny. Także tyle to trwało jego pobyt na scenie przed koncertem Lenego. Ale oczywiście śmieję się teraz, ale wiesz, wiele marzeń mi się spełniło, bo to, że do mnie zadzwoni Ray Wilson, wokalista Genesis, i że będzie chciał ze mną zaśpiewać duet, też było dla mnie wielkim zaskoczeniem i zapomniałam w ogóle, jak się mówi po angielsku wtedy, więc to były utwory niesamowite, czy jak wygrywałam piosenką Świat się pomylił w festiwal w Opolu. To są takie momenty, a czasami oczywiście mam doła i myślę sobie, że wielu rzeczy się jeszcze nie udało zrobić, że się cały czas chcę rozwijać. I to wiesz, ten zawód oczywiście uczy pokory.
1: Czyli apetyt na więcej jest. A propos języka angielskiego, którego zapomniałaś, to ja pamiętam taką historię, mi opowiadali panowie z zespołu Mysłowic, jak to za kulisami jednego z koncertów spotkali swojego idola Jimmy'ego Page'a. No i mieli taki pomysł, żeby do niego podejść, zagadać, porozmawiać. Zdobyli się tylko na hi. I poszli dalej.
2: Blaza, ekstra. No ale wiesz, to taki haj na pewno też jest bardzo miły i zostaje już do końca życia. Pamiętam, że tata kiedyś grał przed Joe Cockerem, który go kochał, i machnął mu i tylko mu odmachał głową Joe Cocker. Nie było dojścia do niego. Wiesz, te gwiazdy jednak... bardzo dbają o taką higienę, żeby im nikt przed koncertem nie przeszkadzał. Zupełnie to inaczej wygląda w polskich realiach, ale i tak takie chwile zostają w pamięci. Ja miałam na swojej drodze to szczęście mijać się na scenie z takimi artystami jak Nelly Furtado, czy zespół The Cranberries i wspaniała Dolores, która się trzęsła, miała tremę, czy właśnie Lenny Kravitz. Pamiętam, że miałam też zagrać kiedyś support przed Depeche Mode i publiczność polska, depesze tak zwani, chcieli mnie zabić, że ja nie zasłużyłam na to i dostałam na przykład od menadżera depeszy przeprosiny w mailu, bo oni mnie wybrali na ten support, a okazało się, że... Więc wiesz, kilka było takich sytuacji przez te lata naprawdę wspaniałych, że się mijaliśmy z cudownymi artystami i tak samo na przykład Tani Tati Karam, którą jako 15-latka, wiesz, słuchałam z wypiekami, że w końcu taka dziewczyna, która nisko śpiewa, ja zawsze miałam niski głos i kompleks tego, a ona z tego zrobiła atut, no i się spotkałyśmy w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury i zaśpiewałyśmy razem piosenkę Księżycowy i jej utwór i mamy do tej pory kontakt, wiesz, to jest niesamowite. Ona przedwczoraj sobie zalajkowała właśnie piosenkę Księżycowy, gdzie się na żywo wykonałam i polubiła, więc to jest, to się miło bardzo wspomina.
1: Tak.
2: Ale oczywiście są też jak się domyślasz, przez te lata spotkania z artystami, którzy potraktowali mnie po prostu jak rozgniecioną kupę. I wiesz, to jest też taki dla mnie zawsze niesamowite, że ktoś nie ma ochoty się ani uśmiechnąć, ani odpowiedzieć dzień dobry, ani się ukłonić, że nie ma na to... No takie sytuacje też się zdarzały i wtedy te pomniki twoje tak trochę... Myślisz sobie, rany, naprawdę? To tak jest na szczycie, że już się nikogo nie zauważa obok? Też takie sytuacje były.
1: Ale takich obawieści, jeżeli chodzi o polski show biznes, to jest całe mnóstwo. No ja pamiętam, Artur Gadowski, kiedy rozmawialiśmy, opowiadał o imprezie, bo też grał support przed Aerosmith. No tak. I urządzili sobie imprezę ze Stevenem Tylerem. Natomiast jak grał support przed Bon Jovi, to już tak fajnie. Już tak fajnie nie było, także to się zdarza. Słuchaj, gdybyś mogła spotkać Patrycję Markowską z początków kariery, to co byś powiedziała samej sobie?
2: Uważaj na ludzi. Aha. Nie otwieraj się aż tak. Ja myślałam wtedy, słuchaj, dziewczynka z Józefowa pod

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mhm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
3: Na co dzień boryka się z hejtem, ale do przodu. Najważniejsze jest dla niego dobro wspólne. Wójt gminy Świeżno został kilka dni temu uhonorowany za zasługi dla samorządu terytorialnego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ula Myszkienisy, zapraszam na rozmowę o samorządowej drodze z Radosławem Drozdowiczem, wójtem gminy Świeżno.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Powiedział pan, że się pan jej nie spodziewał tak naprawdę w ogóle?
5: Nie spodziewałem się. Dowiedziałem się tak naprawdę, kiedy dostałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego. Zaprosiłem mnie właśnie na uroczystość.
4: Miło się na sercu zrobiło.
5: Bardzo miło, a tak później się dowiedziałem, że to pan wojewoda Adam Rudawski złożył wniosek o odznaczenie. A tak naprawdę ta nagroda no to jest dzięki mieszkańcom gminy Świeżno, bo pozwoli mi zostać wójtem. Dostałem bardzo duże poparcie, 90% w ostatnich wyborach. Uważam, że to jest po prostu zasługa za pracę całego zespołu, bo mam też świetnych urzędników, świetne jednostki organizacyjne i jest tego efekt.
4: Pan skończył politologię. Czy to zdecydowało o pana drodze życiowej?
5: Tak naprawdę, kiedy uczęszczałem do liceum, zapragnąłem zostać w przyszłości politykiem. Tylko wtedy sobie nie zdawałem sprawy, żeby być politykiem, to trzeba skończyć politologię. No tak myślałem wtedy. Później to zdanie oczywiście zmieniłem, że politologia nie była do niczego potrzebna, ale z drugiej strony dzięki temu kierunkowi studiów poznałem wielu działaczy politycznych, samorządowych.
4: Zanim został pan wójtem gminy Świeżno, pan już działał na polu powiatu. A jak w ogóle zaczęła się ta droga? No już pomijając to, że ta politologia.
5: Na studiach zostałem też działaczem młodzieżówki SLD i wówczas po namowie posła Grzegorza Naturalskiego wystartowałem do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, bo generalnie po tych studiach planowałem zostać w Szczecinie, tam pracować, tam sobie życie ułożyć. Ale wystartowałem, zostałem radnym powiatowym w 2010 roku i pojawiła się taka szansa, by zostać wicestarostą. Poprosiła mnie o to, już była oczywiście starosta Beata Kiryluk i razem tą jedną kadencję przepracowaliśmy. W drugiej kadencji też dostałem bardzo duży wynik wyborczy, najlepszy w okręgu, ale zostałem wtedy radnym opozycyjnym. Po tej drugiej kadencji w Radzie Powiatu startowałem na wójta, zdobyłem ponad 70% i teraz już drugą kadencję, tą swoją misję sprawuję.
4: Pan otrzymał w ostatnich wyborach prawie 90% poparcia. Tutaj skojarzyło mi się to z Wojciechem Szczurkiem w Gdyni, który przez wiele lat był prezydentem i on też osiągał takie wyniki. Czy nie jest pan jeszcze zmęczony? Chciałby pan na tej samorządowej drodze jeszcze coś robić?
5: Ja nie jestem zmęczony, ja bardzo lubię tą pracę. Lubię się spotykać z mieszkańcami, bo to mi daje taką siłę. Kiedy wyjdę chociażby na zakupy w Świeżnie, do sklepu, to spędzam czasami godzinę, dwie, bo rozmawiam praktycznie ze wszystkimi. Wtedy gdzieś tam rozwiązuję jakieś problemy drobne. I to tak w każdym miejscu na terenie gminy. Gdzie się przemieszczę, tam po prostu mam świetny kontakt i rozmowy z mieszkańcami. Ale też inwestycje, które wykonujemy, też po prostu jak widzę te efekty, dają taką siłę. I widzę, że to ma sens, bo w powiecie nie ma takich możliwości. Tam więcej jest po prostu takiej administracji, wykonywanie zadań zleconych przez rząd, a w gminie po prostu jest dużo możliwości, żeby zrobić coś dobrego.
4: Gmina Świeżno pod pana rządami bardzo się rozwija. Nie ukrywam, że często w mediach społecznościowych śledzę gminę Świeżno, gminę dobrych, nowych szans. Mnóstwo drogowych inwestycji. Łatwo jest pozyskiwać fundusze na inwestycje?
5: Nie jest tak trudno. Wystarczy mieć pomysł, mieć dobry projekt, dobry zespół pracowników, którzy przygotowują, pracują takie wnioski i na tej przestrzeni 7 lat udało mi się wyremontować i wybudować ponad 30 dróg nowych. W tym jedna taka sztandarowa inwestycja, budowa drogi ze Świeżna do Pobierowa nad Morze ze ścieżką pieszo-rowerową. To był taki ogromny sukces, taki skomplikowany montaż finansowy, ale udało się to wykonać. Niemożliwe stało się możliwe i dalej te środki pozyskujemy. Teraz też złożyliśmy kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, a tak naprawdę mi zostały chyba tylko 3 drogi do zrobienia w gminie, więc nawet jeżeli nie dostaniemy dofinansowania, to te inwestycje zrobimy i do końca kadencji w gminie Świeżno będą wszystkie drogi wyremontowane. Zostaną tylko odcinki dróg powiatowych, które jeszcze wymagają modernizacji, ale już na terenie gminy, chociażby wszystkie drogi wojewódzkie przy wsparciu symbolicznym gminy, bo też się do tego dokładaliśmy cegiełkę, zostały wyremontowane.
4: To widzę tutaj analogię z gminą Dziwnów, bo ostatnio jak pytałam burmistrza Łukasza Dziocha o infrastrukturę drogową, to wzruszył ramionami i stwierdził, że no właściwie to już nie ma co robić, bo wszystko zrobione. Oby wszystkie gminy tak miały.
5: Burmistrz Dziwnowa ma to szczęście, że jego gmina jest obszarowo dosyć mała i ma mało miejscowości, bo chyba 4. W gminie Świeżno jest 18 miejscowości i to jest duża gmina obszarowo. Choć może jeżeli chodzi pod kątem liczby mieszkańców, nie jest duża, bo 4100, ale jest obszerna.
4: I to bardziej gmina rolnicza, a Dziwnow to jednak
5: no rolnicza, ale też już się przekształca. Nasza gmina już gmina turystyczna, bo jesteśmy w tej drugiej linii brzegowej od Pobierowa, także już na terenie naszej gminy powstają ośrodki, pensjonaty i też powstanie taka duża inwestycja o nazwie Ostii Ferienpark. Taki park, w którym zostanie taki stworzony kompleks hotelowy z całym zapleczem, z basenem, no i ze wszystkimi usługami.
4: A na jakim etapie jest ta inwestycja?
5: Jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, także jeżeli to zostanie przeprocedowane do końca, inwestor Tauber, grupa niemiecka, wystąpi o pozwolenie na budowę, bo projekt już jest zrobiony.
4: Czy mieszkańcy nie mieli nic przeciwko?
5: I mieszkańcy bardzo się cieszą. Tylko w internecie nazwa to gdzieś przez moment wzbudzała kontrowersję, ale to nie byli mieszkańcy gminy Świeżno, tylko po prostu hejterzy z całego województwa.
4: I znów powraca nam temat hejtu. Trzeba się z tym borykać.
5: Trzeba. No, jestem samorządowcem, więc oczywiście wiem, że muszę być na to gotowy.
4: Czy przynależność partyjna w działaniach samorządowych, społecznych przeszkadza?
5: Kiedy zostałem wójtem, nie byłem już działaczem partyjnym, uznałem, że będę niezależnym samorządowcem, ale po prostu ten czas spędzony w Szczecinie na studiach, ta moja działalność też partyjna, spowodowała to, że zbudowałem sobie te kontakty, zbudowałem sobie to zaufanie i na każdym etapie, czy to rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy teraz Koalicja Obywatelska, zawsze mam do kogo zadzwonić, zawsze mam się z kim spotkać, bo uważam, że szanuję się ze wszystkimi.
4: Trzeba działać ponad podziałami, tak?
5: Dokładnie i to przynosi efekty.
4: A co jest taką odskocznią?
5: Uczęszczam regularnie na siłownię, nawet dzisiaj byłem. Oczywiście też na rowerze dużo jeżdżę, lubię po prostu odwiedzać różne miejscowości. Mhm. Dokładnie. I to jest dosyć fajne. Oczywiście też lubię Netflixa, seriale sobie poglądać wieczorem i to też jest dla mnie jakaś tam dodatkowa odskocznia.
4: A jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, no to tak jak już pan powiedział, powstają drogi, ale i ścieżki. A jeśli chodzi właśnie o miejsca, gdzie mieszkańcy mogą poćwiczyć.
5: Posiadamy halę sportową z siłownią. Ona też była za moich czasów remontowana, modernizowana, doposażana. Nie jest duża, ale na warunki świeżnowskie spełnia swoją rolę. Też mamy drugą siłownię na Świetlicy w Stuchowie. Tam bardziej takim czynie społecznym ona powstała. Ale też mamy napowietrzne siłownie zewnętrzne, też robione z projektów, gdzie mieszkańcy, głównie też starsi, mogą sobie poćwiczyć na powietrzu.
4: I na koniec jeszcze chciałabym zapytać o marzenia wójta gminy Świeżno.
5: Oj, to trudne marzenie, mam mnóstwo. Przeżyć swoje życie w zdrowiu, bo zdrowie najważniejsze. I realizować je. Mam nadzieję, że dalej samorządowo, jeżeli będzie taka możliwość, bo niestety jest dwukadencyjność na dzień dzisiejszy. I już ponownie startować na wójta nie mogę.
4: No tak, ale czy chciałby pan wrócić do powiatu, a może chciałby pan zaistnieć w polskim parlamencie? Są takie zakusy, czy nie?
5: Powiem szczerze, odnośnie parlamentu, to wiele osób mnie namawia, żeby spróbować swoich szans. Ja na chwilę obecną nie czuję się na tyle silny, by móc wystartować, bo oczywiście wybory parlamentarne to jest duża odpowiedzialność, to potrzeba dużych środków finansowych, żeby zrealizować kampanię i też dobre miejsce mieć na liście. Powiat, myślę, że wystartuję do Rady Powiatu ponownie, ale jeszcze mam takie marzenie, że uda mi się realizować gminie i ta kadencyjność jeszcze może się do 2029 roku zmienić. Wszystko się może zdarzyć. Wolę gminę od powiatu, bo w gminie są możliwości, gminie jest co robić.
4: Czyli przede wszystkim chce pan działać.
5: Dokładnie. No bo to dodaje takiego paliwa. Jeżeli się zrobi coś fajnego, zmienia mi tą przestrzeń publiczną. Jest mi bardzo miło, kiedy idę na spacer, jadę rowerem, jadę po nowej drodze, którą wybudowaliśmy. Widzę nowe oświetlenie uliczne, bo w całej gminie wybudowaliśmy nowe oświetlenie. Ponad 500 nowych latarni zarządzane przez nas. I to daje taką satysfakcję, jak to wszystko widzę. Widzę nowe świetlice, budynki wyremontowane. No to jest naprawdę coś fajnego, co cieszy i daje taką siłę i człowiek się po prostu dzięki temu nie poddaje. Gmina świeżna, zostałem z budżetem na poziomie 16 milionów i prawie 9 milionów zadłużenia, czyli tak naprawdę udało nam się odbudować gminę z ruin. Wręcz nawet w tamtym czasie, w 2018 roku, była taka dyskusja wśród mieszkańców, czy ta gmina przetrwa w ogóle. Ale przetrwała i dzisiaj ma się świetnie. Ale żeby mogła się mieć świetnie ta gmina, to trzeba mieć na nią pomysł. Trzeba sobie zbudować dobry zespół i działać, i chcieć. Bo uważam, że każda gmina może osiągnąć sukces, tylko trzeba chcieć.
4: Pięknie pan to zakończył. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Gratuluję jeszcze raz.
5: Dziękuję.
3: O początkach samorządowej drogi i owocach pracy na rzecz lokalnej społeczności rozmawiałam z wójtem gminy Świeżno, Radosławem Drozdowiczem, który został uhonorowany odznaką za zasługi dla samorządu terytorialnego. A podczas rozmowy do tablicy został wywołany burmistrz gminy Dziwnów. Zajrzyjmy więc do Dziwnowa. W tej gminie też sporo się dzieje.
2: Blisko mieszkańców.
4: Do tej pory uczniowie podstawówki w Dziwnowie nie mieli możliwości korzystać na co dzień w godzinach lekcyjnych z basenu, ale to się zmieniło.
6: Przynajmniej jedne zajęcia w tygodniu dla określonych klas szkoły podstawowej właśnie na basenie, bo wychodzę z tego też z założenia, że oprócz tego, że sport to zdrowie, co rzecz oczywista i tutaj się kształtuje duch i hartuje ducha, no to dobrze by było, gdyby nasze dzieci nabyły tą podstawową umiejętność, czyli pływanie, jeśli jest taka szansa. I stąd też taka inicjatywa, która jest ubrana w taki szerszy projekt Aktywna Gmina Dziwnów, gdzie tutaj wiele takich projektów robimy i skierowanych do seniorów, a ten akurat projekt jest skierowany dla naszych dzieci ze szkoły podstawowej.
4: Jak finansowany jest ten projekt?
6: Ten projekt jest finansowany z budżetu gminy. Finansujemy tylko w dobrze wynegocjowanej stawce zajęcia na basenie. Pozostałą część mamy zagwarantowaną przez właścicieli basenu oraz dowozy są również to wliczone. Jesteśmy w stanie w ciągu jednego miesiąca, aby wszystkie nasze dzieci ze szkoły, oczywiście jeśli będą chętne, no bo to jest to obowiązkowe jako zajęcie WF-u, no ale z różnych względów różne dzieci mogą mieć różne przeciwwskazania.
4: A jak wygląda sytuacja z oświetleniem mostu? Czy on już jest na stałe podświetlony?
6: Pracujemy nad tym. Te prace zbliżają się ku końcowi.

0: Atom Radia Złote Przeboje. Cóż to jest za projekt SB Manta?
1: A, to ciekawy projekt, dość nowatorski, realizowany we współpracy partnerów z czterech krajów leżących nad południowym Bałtykiem. Litwa, Łotwa, Polska, Niemcy i Dania. I ten projekt ma za zadanie spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, czy praca w granicach obszarów chronionych, takich jak parki narodowe, jak parki krajobrazowe, może być atrakcją dla odwiedzających te obszary. Czyli czy taka wolontaryjne wsparcie działań z zakresu ochrony

0: właściwie wyznaczało ogromną atrakcyjność wydarzenia, bo na razie tak to jest oceniane.
1: Proszę powiedzieć, która z akcji wolontaryjnych, które już się odbywały, zapadła panu najbardziej w pamięć albo w serce?
0: Oj, w serce każde, bo staramy się dużo serca włożyć w to, żeby łączyć atrakcyjność dla mieszkańca, dla turysty, dla odwiedzającego Wyspę Wolin z jej dobrym wpływem na przyrodę parku, na przyrodę wyspy i dobrym wpływem w postrzeganie roli obszarów chronionych, takich jak Park Narodowy, i dobre pokazanie tego, co pracownicy parku, pracownicy dodatkowo jeszcze nadleśnictwa robią, żeby dla tych przyszłych pokoleń, czyli nas w wieku 150 lat i starszych, zachować, stworzyć, utrzymać. Więc to jest, każda akcja jest sercem, ale chyba najbardziej fajne to są akcje takie wspomagające obserwacje przyrody, czyli coś, co już niedługo, bo w listopadzie też zaczniemy, czyli testowanie oglądania ptaków. Chodzimy w ustalonych trasach, w ustalonych miejscach i liczymy ptaki, które przylatują tu na wody otaczające Wyspę Wolin, żeby spędzić jesień, zimę i wczesną wiosnę. Dzięki temu przez wiele lat, jak będziemy to kontynuowali, bo park już to robi ponad 10 lat, wiemy, jak duże znaczenie te wody wokół naszej wyspy mają dla tych, które ptaków, które przylatują tu czasami z bardzo, bardzo dalekiej północy, dalekiego północnego wschodu kontynentu Eurazji. To jest bardzo fajne wydarzenie i chyba takie najmilsze memu sercu. Zawsze zapraszamy na każde wydarzenie, bez względu na pogodę. Mamy zawsze coś do pokazania, do opowiedzenia. To nie są tylko takie techniczne wydarzenia, w których trzeba przyjść, zrobić, wyjść i zapomnieć. I warto. Warto się spotkać turystom, mieszkańcom z nami i warto się nam, pracownikom parku, spotykać z tymi, którzy czasami mieszkają tuż obok, a mało o sobie wiemy.
1: Bardzo panu dziękuję. Życzę, aby wydarzenie się udało jak zwykle. No i żeby pogoda dopisała, bo to chyba ważne.
0: Tak, pogoda będzie najważniejsza prawdopodobnie.
2: Po kolejnej akcji wolontaryjnej w ramach projektu SB Manta rozmawiałam z Markiem Dylawerskim, głównym specjalistą do spraw ochrony przyrody. Teraz zajrzyjmy do Międzywodzia. Koło gospodyń wiejskich Fregata do końca października zbiera karmę i potrzebne artykuły dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach. To w ramach projektu Zmieniamy Świat Małymi Krokami. Dary można przynosić do szkoły podstawowej w Dziwnowie oraz świetlicy w Międzywodziu. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych. Przenosimy się do Międzyzdrojów. Teraz apel dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury Artura Duszyńskiego.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
4: W przyszłym roku jest 30-lecie Festiwalu Gwiazd. Z takim apelem do słuchaczy, jeżeli macie jakieś pamiątki z pierwszych edycji Festiwalu Gwiazd, które chcielibyście nam udostępnić na potrzeby zorganizowania wystawy, to serdecznie zapraszam do kontaktu z Międzynarodowym Domem Kultury. No, chcemy na pewno spróbować zorganizować wystawę 30 plakatów. Zawsze podczas festiwali wychodziły katalogi festiwalowe. No, chcielibyśmy to pokazać ludziom, żeby zobaczyć, jak to przez 30 lat wszystko funkcjonowało. Na początku to jeszcze były klisze, to ktoś robił zdjęcia, to uważał, jak robi. Teraz w dobie tej cyfryzacji to robisz tyle zdjęć, ile ci karta, na ile ci karta pozwala. A wtedy były klisze 24 albo 36 i to trzeba było wykorzystać.
2: To był Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
2: tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie świętuje jubileusz 80-lecia. 80 lat to dużo, ale

0: Historia wolińskiego szkolnictwa ma grubo ponad 700 lat. I właśnie o tej historii za chwilę rozmawiać będę z Magdaleną Stróżek z działu edukacji, promocji i informacji Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie. W drugiej części programu zajrzymy też na wystawę czasową muzeum. Ula Myszkienice, zapraszam.
1: Co jest grane w Wolinie?
2: Jedna z naszych wolińskich szkół w tym roku obchodziła okrągły jubileusz. A jak to bywało dawniej z tymi szkołami na terenie Wolina?
3: Tak, nasza wolińska podstawówka, dokładnie publiczna szkoła podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie, 1 kwietnia obchodziła swoje 80-lecie. Ona została założona w 1946 roku, natomiast drugą okrągłą rocznicę obchodzimy, jeżeli chodzi o wolińskie szkolnictwo w ogóle, bo to jest 720 lat szkół w Wolinie. I mnóstwo szkół się przewinęło. W tym momencie mamy tylko 3 szkoły. No można powiedzieć tylko 3 na taki 5-tysięczny Wolin. Mamy podstawówkę, mamy zespół szkół ponadpodstawowych i mamy szkoły imienia świętego Ottona. Natomiast szkół wcześniej było ponad 8, także dosyć sporo.
2: A która najstarsza?
3: Która najstarsza? No właśnie, z tym to 720-lecie to jest tak naprawdę taka data troszkę w cudzysłowie, ponieważ przed 720 lat, z 1306 roku, pochodzi pierwsza wzmianka o szkole i to o szkole dla szlachetnie urodzonych dziewcząt przy klasztorze Cysterek w Wolinie. Czyli pierwsza szkoła to była szkoła dla kobiet, dla dziewcząt tylko i wyłącznie.
2: No to ciekawe, że to w naszym Wolinie tyle lat temu już kobiety mogły się uczyć.
3: Mogły się uczyć. Szkoła była przyszklasztorna, natomiast ona nie była przeznaczona dla sióstr zakonnych, chociaż one też tam mogły się uczyć, natomiast właśnie dla dziewcząt z zamożniejszych szlacheckich rodzin. I ta pierwsza wzmianka to jest taka ciekawa wzmianka, ponieważ wiąże się z kosztami utrzymania. W dokumencie biskupa z Kamienia Pomorskiego, biskupa Henryka, jest wskazanie, że siostry nie mogą przyjmować dziewcząt do szkoły bez wcześniejszego pokrycia kosztów ich utrzymania. Właśnie dlatego, żeby ta szkoła, żeby siostry cysterki nie zbiedniały, tylko żeby mogły się bogacić. Tak to wyglądało wtedy. To jeszcze nie była taka szkoła powszechna. Edukacja była związana z kościołem, z klasztorem i z określoną grupą społeczną, czyli z tymi możnie urodzonymi dziewczętami. Natomiast już niedługo później pojawia się wzmianka o pierwszej szkole miejskiej. Dokładnie w 1317 roku jest mowa o Stadtschule, czyli szkole miejskiej w Wolinie. Ale tutaj nadal kobiety rządziły, cysterki rządziły, bo one miały prawo do wyznaczania nauczycieli, do zarządzania szkołą. I ta szkoła była mimo wszystko bardzo silnie powiązana z życiem religijnym miasta. Do końca nie wiadomo, czego uczono. Nie wiadomo, jak ten system edukacyjny wyglądał. Na pewno uczono czytania, pisania, no to jest podstawa, łaciny. Bardzo ważna była muzyka i to jak będę opowiadać o historii szkolnictwa, ona cały czas tutaj miała bardzo, bardzo duże znaczenie w edukacji. Uczono z pewnością, przygotowywano do posługi liturgicznej i do udziału w nabożeństwach, pogrzebach, ślubach. Uczniowie byli wykorzystywani, że tak powiem, właśnie do udziału w tego typu uroczystościach, które były ściśle związane z życiem ówczesnych mieszczan. I to była szkoła i dla dziewcząt, i dla chłopców.
2: Ale tak czy inaczej, edukacja wtedy jednak wiązała się głównie z kościołem.
3: Tak, edukacja się wiązała bardzo długo z kościołem. W zasadzie do XIX wieku rektor szkoły był jednocześnie diakonem w kościele, w naszej kolegiacie świętego Mikołaja. Także te funkcje się łączyły. Dopiero w XIX wieku rozdzielono te funkcje i rektor szkoły był niezależny od kościoła.
2: A która z pani punktu widzenia szkoła była najciekawsza? Jakbyśmy teraz chcieli posłać o tej historii.
3: Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, która była najciekawsza, bo tych szkół przewinęło się kilka i w XIX wieku na przykład pojawiła się szkoła Luizy, Luisenschule to były szkoły zakładane na cześć takiej królowej, żony cesarza pruskiego, Luizy Pruskiej. Ona miała być wzorcem dla kobiet tego, jak mają się zachowywać, jaką kulturę mają sobą przedstawiać. No i właśnie wymyślono, że taka Luisenschule powstanie. Luiza to była w ogóle bardzo ciekawa kobieta. Ona była matką dwóch cesarzy, jednej 30 lat w momencie śmierci. Natomiast była taką elokwentną, wykształconą osobą i takim wsparciem dla swojego męża, Fryderyka Wilhelma III, że uczyniono z niej taki wzór cnót wszelakich. I szkoły, które po jej śmierci były takim pomnikiem stawianym właśnie Luizie, miały na celu wychowywać właśnie dobre mieszczanki, wzorowe matki. Te dziewczęta miały się uczyć czytać, pisać, ale też uczyły się, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Miały taki ogólny, przekazywany zarys wiedzy i generalnie chodziło o kulturę i wskazanie, jak mają się zachowywać jako dobre żony i dobre mieszczanki.

0: naszych mieszkańców czy gości zdaje sobie sprawę, że ta historia szkolnictwa jest tak bogata i tak długa. Dlatego zaskoczeniem jest, że te szkoły istniały też wcześniej, mimo że to wydaje się logiczne. No, szkoła podstawowa, w której w tym momencie dzieci się uczą, to jest szkoła budowana dla dzieci niemieckich. W 1938 roku, ze względu na to, że poprzednie szkoły były za ciasne i dzieci się nie mieściły, wybudowano nowy budynek Stadtschule, Neue Stadtschule, tak to nazywano. Szkoła została oddana do użytku w grudniu 1939 roku, także tuż po wybuchu wojny światowej. To była trudna sytuacja, jeżeli chodzi o przeprowadzkę i tak dalej. Natomiast był to taki wzorcowy budynek. Rzadko który mieszkaniec wie na przykład, że w tej szkole niemieckiej jeszcze przed wojną była sala kinowa, były rowerownie, były brodziki dla dzieci, które mogły się tam umyć, była bieżąca woda doprowadzona, były pracownie wyposażone w maszyny do szycia. Znajdował się tam również schron przeciwlotniczy. Także cała szkoła była bardzo, bardzo nowoczesna jak na swoje czasy, a po wojnie no niestety te warunki się troszeczkę zmieniły. Szkoła została nieco zniszczona, że tak powiem, i przez długi czas polskie władze dążyły do tego, żeby była w stanie takim jak teraz jest. Nowoczesnych szkół było z biegiem lat bardzo dużo, bo też mieszkańcy być może nie wiedzą, że mamy takiego bardzo ciekawą osobę urodzoną w Wolinie. To jest Jan Bugenhagen. Marcin Luther, no to tutaj już znamy to nazwisko. Człowiek, który doprowadził do rozłamu w kościele, wprowadził reformację. A Jan Bugenhagen to był jego najbliższy przyjaciel. Bardzo bliski współpracownik, spowiednik, udzielał ślubu Lutrowi, także bardzo bliski przyjaciel. I Jan Bugenhagen po wprowadzeniu protestantyzmu też się udał do Wolina, wrócił, bo on wyjechał przez jakiś czas, w Wolinie go nie było, natomiast wrócił specjalnie po to, żeby przeprowadzić reformę szkół w Wolinie. On doprowadził do tego, że nauczyciele po prostu poprawili swoją dolę, bo on powiedział jasno, jakie mają mieć zarobki, kto ma im płacić, jakie mają zadania. Poprawił generalnie warunki szkolnictwa, określając co, kto, jak i dlaczego. Też w momencie, kiedy oprowadzam, mało osób wie, że przed wojną, dokładnie przed kościołem Mikołaja, vis-a-vis, po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, również mieściła się szkoła. I to była szkoła właśnie poprzedniczka naszej podstawówki. Tam dzieci uczyły się na poziomie szkoły podstawowej. Ta szkoła została zbudowana w XIX wieku z materiału z rozebranych murów miejskich. Kamienie, które tworzyły basztę prochową, zostały po prostu użyte do budowy tej szkoły. Szkoła została zniszczona w czasie wojny, także nic tutaj się nic nie zobaczymy z tej szkoły, ale mało też osób wie, że budynek muzeum to jest stróżówka po kolejnej szkole wolińskiej. I ta szkoła z kolei była szkołą wyższego poziomu, czyli taką szkołą średnią, może bardziej gimnazjum. Nazywała się Real Gimnazjum, służyła chłopcom i ta szkoła też niestety nie istnieje, tylko właśnie budynek muzealny się zachował do naszych czasów, ale to była stróżówka. Natomiast na terenie parkingu znajdowała się ta duża szkoła, trzypiętrowa, architekturą bardzo podobna do ratusza. W tym momencie w muzeum mamy wystawę obrazów Ottona Langa Wolina. I ten malarz właśnie uczył rysunku w szkole w Real Gimnazjum. Także no, taka ciekawostka tutaj z naszych terenów.
1: Czy tę wystawę będziemy mogli oglądać do końca roku?
0: Nie, ona będzie troszeczkę krócej, prawdopodobnie do końca października. Także tym bardziej zapraszam do zwiedzenia jej, bo czasu jest mimo wszystko mało. A widać, jak Wolin wyglądał na kolorowo i jak inna architektura była.
2: A druga wystawa czasowa do kiedy?
0: Druga wystawa właśnie jest do końca roku. Mhm. Tak, ta wystawa dotyczy sposobów pochówków, nietypowych pochówków z terenu Polski i Europy. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób wyglądały te pochówki, w jaki sposób w ogóle ludzi grzebano, no to to jest dobra okazja, żeby odwiedzić nasze muzeum.
1: Ja nie omieszkałam skorzystać z okazji i zobaczyć wystawę właśnie w towarzystwie pani Magdaleny. Jeśli więc do końca roku jednak nie znajdziecie czasu, aby

0: odwiedzić Muzeum imienia Kałubego w Wolinie, to możecie posłuchać, jak wyglądały moje odwiedziny.
1: Muzea w Wolinie.
2: Wystawa to jest połączenie wykopalisk archeologicznych z wizją artystyczną stworzoną przez malarza, który patrząc na ułożenie kości w grobach, stworzył artystyczną wizję pochówków. To jest wystawa troszkę straszna. Wita nas szkielet, który został odnaleziony na jednym z wolińskich cmentarzysk. Wolinianie znają ten szkielet bardzo dobrze, bo on na naszych wystawach od samego początku był umieszczony. Widzimy na tej wystawie trzy typy pochówków szkieletowy. Widzimy stos, na którym płonie niewiasta. To był tak zwany stos, palenisko, na którym spopielano zwłoki i później te zwłoki albo zostawały w ziemi, albo trafiały do urny i ta urna była pochowana w ziemi. A na ścianach wiszą właśnie obrazy ukazujące

0: Morzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę i no, spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Spreewaldu i do okolic Feldbergu. Tak więc są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Jest po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu. A jeżeli chodzi o Spreewald, jest to tak zwana niemiecka Wenecja. Jest to kraina 1400 kilometrów około. Ktoś to, nie wiem jak zliczył, ale jest to taka malownicza niemiecka, niemieckie pojezierze. O.
1: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
0: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia i na te wydarzenia można do nas normalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no zapraszam każdego.
1: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
0: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
1: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
0: Jeżeli ktoś jest z prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie, mimo że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina. No i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jakieś ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
1: A co z zimą, powiedz? Pływacie zimą czy odpoczywacie zimą? Jak to jest?
0: No wiesz, jest to szalona grupa i w tej szalonej grupie są osoby, które tą zimą pływają i warunki zimowe nie są tutaj przeszkodą. No, w tym roku zima była olbrzymia, tak więc tych wyjść naszych zimą było naprawdę niedużo, ale no udało się te 3 razy chyba wyjść, 4 razy. Najprzyjemniej było, powiem ci, że jak puszczały lody, jak już lód schodził, no to Odrą można było płynąć. Można powiedzieć, że byliśmy pierwszymi turystycznie płynącymi osobami na Odrze, która no puściła, po zimie puściła i patrzyliśmy i podziwialiśmy, jak się budzi do życia. No więc no Odra. Nie bać się Odry, Odra jest piękna.
2: O pływaniu na supach po pięknej Odrze opowiadał Marek Chudzia. O jego pasję wypytywała Monika Trykowska-Chwila. A za moment jeszcze jedna rozmowa Moniki, tym razem z profesor Małgorzatą Bąk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Małgorzata jest biolożką, pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Pływa na supach ze względu na prowadzone badania, ale także rekreacyjnie.
3: Ekowolin. Słup to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. No tak.

0: w ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. No, czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast SUP wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia SUP. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak? Że można w różnych celach je wykorzystywać.
1: A gdzie pani najczęściej pływa?
0: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też SUPa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są SUPy i w momencie, kiedy gdzieś szumujemy w marinie, no to wyciągam SUPa i opływam w danym miejscu, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na SUPie.
1: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
0: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na SUPie też tam pływałam. Ja w ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibur, więc to jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na SUPie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których SUPy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no co, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
1: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
0: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych pływając na SUPie zaobserwować, ponieważ SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
1: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
0: Tak, trzeci raz z rzędu.
1: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
0: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę właśnie z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
2: Z biolożką profesor Małgorzatą Bąk rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
6: niskie ceny. Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk.
6: A?
7: I wygraną.
6: A?
7: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Na co dzień boryka się z hejtem, ale do przodu. Najważniejsze jest dla niego dobro wspólne. Wójt gminy Świeżno został kilka dni temu uhonorowany za zasługi dla samorządu terytorialnego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ula Myszkienisy zapraszam na rozmowę o samorządowej drodze z Radosławem Drozdowiczem, wójtem gminy Świeżno.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Powiedział pan, że się pan jej nie spodziewał, tak naprawdę w ogóle?
12: Nie spodziewałem się. Dowiedziałem się tak naprawdę, kiedy dostałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego, że zaprosiłem mnie właśnie na uroczystość.
11: Miło się na sercu zrobiło.
12: Bardzo miło, a tak później się dowiedziałem, że to pan wojewoda Adam Rudawski złożył wniosek o odznaczenie. A tak naprawdę ta nagroda no to jest dzięki mieszkańcom gminy Świeżno, bo pozwoli mi zostać wójtem. Dostałem bardzo duże poparcie, 90% w ostatnich wyborach. Uważam, że to jest po prostu no, zasługa za pracę całego zespołu, bo mam też świetnych urzędników, świetne jednostki organizacyjne i jest tego efekt.
11: Pan skończył politologię. Czy to zdecydowało o pana drodze życiowej?
12: Tak naprawdę, kiedy uczęszczałem do liceum, zapragnąłem zostać w przyszłości politykiem. Tylko wtedy sobie nie zdawałem sprawy, żeby być politykiem, to trzeba skończyć politologię. No tak myślałem wtedy. Później to zdanie oczywiście zmieniłem, że politologia nie była do niczego potrzebna, ale z drugiej strony dzięki temu kierunkowi studiów poznałem wielu działaczy politycznych, samorządowych.
11: Zanim został pan wójtem gminy Świeżno, pan już działał na polu powiatu. A jak w ogóle zaczęła się ta droga? No już pomijając to, że ta politologia.
12: Na studiach zostałem też działaczem młodzieżówki SLD i wówczas po namowie posła Grzegorza Naturalskiego wystartowałem do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, bo generalnie po tych studiach planowałem zostać w Szczecinie, tam pracować, tam sobie życie ułożyć. Ale wystartowałem, zostałem radnym powiatowym w 2010 roku i pojawiła się taka szansa, by zostać wicestarostą. Poprosiła mnie o to, już była oczywiście starosta Beata Kiryluk i razem tą jedną kadencję przepracowaliśmy. W drugiej kadencji też dostałem bardzo duży wynik wyborczy, najlepszy w okręgu, ale zostałem wtedy radnym opozycyjnym. Po tej drugiej kadencji w Radzie Powiatu startowałem na wójta, zdobyłem ponad 70% i teraz już drugą kadencję, tą swoją misję sprawuję.
11: Pan otrzymał w ostatnich wyborach prawie 90% poparcia. Tutaj skojarzyło mi się to z Wojciechem Szczurkiem w Gdyni, który przez wiele lat był prezydentem i on też osiągał takie wyniki. Czy nie jest pan jeszcze zmęczony? Chciałby pan na tej samorządowej drodze jeszcze coś robić?
12: Nie jestem zmęczony, ja bardzo lubię tą pracę. Lubię się spotykać z mieszkańcami, bo to mi daje taką siłę. Kiedy wyjdę chociażby na zakupy w Świeżnie do sklepu, no to spędzam czasami godzinę, dwie, bo rozmawiam praktycznie ze wszystkimi. Wtedy gdzieś tam rozwiązuję jakieś problemy drobne. I to tak w każdym miejscu na terenie gminy. Gdzie się przemieszczę, tam po prostu mam świetny kontakt i rozmowy z mieszkańcami. Ale też inwestycje, które wykonujemy, też po prostu, jak widzę te efekty, no, dają taką siłę. I widzę, że to ma sens, bo w powiecie nie ma takich możliwości. Tam więcej jest po prostu takiej administracji, wykonywanie zadań zleconych przez rząd, a w gminie po prostu jest dużo możliwości, żeby zrobić coś dobrego.
11: Gmina Świeżno pod pana rządami bardzo się rozwija. Nie ukrywam, że często w mediach społecznościowych śledzę gminę Świeżno, gminę dobrych, nowych szans. Mnóstwo drogowych inwestycji. Łatwo jest pozyskiwać fundusze na inwestycje?
12: Nie jest tak trudno. Wystarczy mieć pomysł, mieć dobry projekt, dobry zespół pracowników, którzy przygotowują, pracują takie wnioski. I na tej przestrzeni 7 lat udało mi się wyremontować i wybudować ponad 30 dróg nowych. W tym jedna taka sztandarowa inwestycja, budowa drogi ze Świeżna do Pobierowa nad Morze ze ścieżką pieszo-rowerową. To był taki ogromny sukces, taki skomplikowany montaż finansowy, ale udało się to wykonać. Niemożliwe stało się możliwe i dalej te środki pozyskujemy. Teraz też złożyliśmy kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, a tak naprawdę mi zostały chyba tylko 3 drogi do zrobienia w gminie, więc nawet jeżeli nie dostaniemy dofinansowania, to te inwestycje zrobimy i do końca kadencji w gminie Świeżno będą wszystkie drogi wyremontowane. Zostaną tylko odcinki dróg powiatowych, które jeszcze wymagają modernizacji, ale już na terenie gminy, chociażby wszystkie drogi wojewódzkie przy wsparciu symbolicznym gminy, bo też się do tego dokładaliśmy cegiełkę, zostały wyremontowane.
11: To widzę tutaj analogię z gminą Dziwnów, bo ostatnio jak pytałam burmistrza Łukasza Dziocha o infrastrukturę drogową, to wzruszył ramionami i stwierdził, że no właściwie to już nie ma co robić, bo wszystko zrobione. Oby wszystkie gminy tak miały.
12: Burmistrz Dziwnowa ma to szczęście, że jego gmina jest obszarowo dosyć mała i ma mało miejscowości, bo chyba 4. W gminie Świeżno jest 18 miejscowości i to jest duża gmina obszarowo. Choć może jeżeli chodzi pod kątem liczby mieszkańców, nie jest duża, bo 4100, ale jest obszerna.
11: I to bardziej gmina rolnicza, a Dziwnow to jednak
12: no rolnicza, ale też już się przekształca. Nasza gmina już gminę turystyczną, bo jesteśmy tej drugiej linii brzegowej od Pobierowa, także już na terenie naszej gminy powstają ośrodki, pensjonaty i też powstanie taka duża inwestycja o nazwie Osti Ferienpark. Taki park, w którym zostanie taki stworzony kompleks hotelowy z całym zapleczem, z basenem, no i ze wszystkimi usługami.
11: A na jakim etapie jest ta inwestycja?
12: Jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, także jeżeli to zostanie przeprocedowane do końca, inwestor Tauber, grupa niemiecka, wystąpi o pozwolenie na budowę, bo projekt już jest zrobiony.
11: Czy mieszkańcy nie mieli nic przeciwko?
12: I mieszkańcy bardzo się cieszą, tylko w internecie nazwa to gdzieś przez moment wzbudzała kontrowersje, ale to nie byli mieszkańcy gminy Świeżno, tylko po prostu hejterzy z całego województwa.
11: I znów powraca nam temat hejtu. Trzeba się z tym borykać.
12: Trzeba. No, jestem samorządowcem, więc oczywiście wiem, że muszę być na to gotowy.
11: Czy przynależność partyjna w działaniach samorządowych, społecznych przeszkadza?
12: Kiedy zostałem wójtem, nie byłem już działaczem partyjnym, uznałem, że będę niezależnym samorządowcem, ale po prostu ten czas spędzony w Szczecinie na studiach, ta moja działalność też partyjna, no spowodowała to, że zbudowałem sobie te kontakty, zbudowałem sobie to zaufanie i na każdym etapie, czy to rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy teraz Koalicja Obywatelska, zawsze mam do kogo zadzwonić, zawsze mam się z kim spotkać, bo uważam, że szanuję się ze wszystkimi.
11: Trzeba działać ponad podziałami, tak?
12: Dokładnie i to przynosi efekty.
11: A co jest taką odskocznią?
12: Uczęszczam regularnie na siłownię, nawet dzisiaj byłem. Oczywiście też na rowerze dużo jeżdżę. Lubię po prostu odwiedzać różne miejscowości. Mhm. Dokładnie. I to jest dosyć fajne. Oczywiście też lubię Netflixa, seriale sobie poglądać wieczorem i to też jest dla mnie jakaś tam dodatkowa odskocznia.
11: A jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, no to tak jak już pan powiedział, powstają drogi, ale i ścieżki. A jeśli chodzi właśnie o miejsca, gdzie mieszkańcy mogą poćwiczyć.
12: Posiadamy halę sportową z siłownią. Ona też była za moich czasów remontowana, modernizowana, doposażana. Nie jest duża, ale na warunki świeżnowskie spełnia swoją rolę. Też mamy drugą siłownię na Świetlicy w Stuchowie. Tam bardziej takim czynie społecznym ona powstała. Ale też mamy na powietrzne siłownie zewnętrzne, też robione z projektów, gdzie mieszkańcy, głównie też starsi, mogą sobie poćwiczyć na powietrzu.
11: I na koniec jeszcze chciałabym zapytać o marzenia wójta gminy Świeżno.
12: Oj, to trudne marzenie, mam mnóstwo. Przeżyć swoje życie w zdrowiu, bo zdrowie najważniejsze. I realizować je. Mam nadzieję, że dalej samorządowo, jeżeli będzie taka możliwość, bo niestety jest dwukadencyjność na dzień dzisiejszy. I już ponownie startować na wójta nie mogę.
11: No tak, ale czy chciałby pan wrócić do powiatu, a może chciałby pan zaistnieć w polskim parlamencie? Są takie zakusy, czy nie?
12: Powiem szczerze, odnośnie parlamentu, to wiele osób mnie namawia, żeby spróbować swoich szans. Ja na chwilę obecną nie czuję się na tyle silny, by móc wystartować, bo oczywiście wybory parlamentarne, no to jest duża odpowiedzialność. Tu potrzeba dużych środków finansowych, żeby zrealizować kampanię i też dobre miejsce mieć na liście. Powiat, myślę, że wystartuję do Rady Powiatu ponownie, ale jeszcze mam takie marzenie, że uda mi się realizować gminie i ta kadencyjność jeszcze może się do 2029 roku zmienić. Wszystko się może zdarzyć. Wolę gminę od powiatu, bo w gminie są możliwości, gminie jest co robić.
11: Czyli przede wszystkim chce pan działać.
12: Dokładnie. No bo to dodaje takiego paliwa. Jeżeli się zrobi coś fajnego, zmienia mi tą przestrzeń publiczną. Jest mi bardzo miło, kiedy idę na spacer, jadę rowerem, jadę po nowej drodze, którą wybudowaliśmy. Widzę nowe oświetlenie uliczne, bo w całej gminie wybudowaliśmy nowe oświetlenie. Ponad 500 nowych latarni zarządzane przez nas. I to daje taką satysfakcję, jak to wszystko widzę. Widzę nowe świetlice, budynki wyremontowane. No to jest naprawdę coś, coś fajnego, co cieszy i daje taką siłę i człowiek się po prostu dzięki temu nie poddaje. Gmina Świeżno zostałem z budżetem na poziomie 16 milionów i prawie 9 milionów zadłużenia, czyli tak naprawdę udało nam się odbudować gminę z ruin. Wręcz nawet w tamtym czasie, w 2018 roku, była taka dyskusja wśród mieszkańców, czy ta gmina przetrwa w ogóle. Ale przetrwała i dzisiaj ma się świetnie. Ale żeby mogła się mieć świetnie ta gmina, to trzeba mieć na nią pomysł. Trzeba sobie zbudować dobry zespół i działać, i chcieć. Bo uważam, że każda gmina może osiągnąć sukces, tylko trzeba chcieć.
11: Pięknie pan to zakończył. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Gratuluję jeszcze raz.
12: Dziękuję.
10: O początkach samorządowej drogi i owocach pracy na rzecz lokalnej społeczności rozmawiałam z wójtem gminy Świeżno, Radosławem Drozdowiczem, który został uhonorowany odznaką za zasługi dla samorządu terytorialnego. A podczas rozmowy do tablicy został wywołany burmistrz gminy Dziwnów. Zajrzyjmy więc do Dziwnowa. W tej gminie też sporo się dzieje.
9: Blisko mieszkańców.
11: Do tej pory uczniowie podstawówki w Dziwnowie nie mieli możliwości korzystać na co dzień w godzinach lekcyjnych z basenu, ale to się zmieniło.
8: Przynajmniej jedne zajęcia w tygodniu dla określonych klas szkoły podstawowej właśnie na basenie, bo wychodzę z tego też z założenia, że oprócz tego, że sport to zdrowie, co rzecz oczywista i tutaj się kształtuje duch i hartuje ducha, no to dobrze by było, gdyby nasze dzieci nabyły tą podstawową umiejętność, czyli pływanie, jeśli jest taka szansa. I stąd też taka inicjatywa, która jest ubrana w taki szerszy projekt Aktywna Gmina Dziwnów, gdzie tutaj wiele takich projektów robimy i skierowanych do seniorów, a ten akurat projekt jest skierowany dla naszych dzieci ze szkoły podstawowej.
13: Jak finansowany jest ten projekt?
8: Ten projekt jest finansowany z budżetu gminy. Finansujemy tylko w dobrze wynegocjowanej stawce zajęcia na basenie. Pozostałą część mamy zagwarantowaną przez właścicieli basenu oraz dowozy są również to wliczone. Jesteśmy w stanie w ciągu jednego miesiąca, aby wszystkie nasze dzieci ze szkoły, oczywiście jeśli będą chętne, no bo to jest to obowiązkowe jako zajęcie WF-u, no ale z różnych względów różne dzieci mogą mieć różne przeciwwskazania.
13: A jak wygląda sytuacja z oświetleniem mostu? Czy on już jest na stałe podświetlony?
8: Pracujemy nad tym. Te prace zbliżają się ku końcowi. Instalacja cała jest już zainstalowana, gotowa. Już były takie próbne pokazy. Natomiast synchronizacja, jeszcze trochę prób, a to trochę zajmuje niestety czasu, więc tutaj troszeczkę jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość. Tak jak zapowiadałem, na pewno będzie to w październiku i myślę, że będzie to miła, sympatyczna niespodzianka, która dopełni tą część z bulwarem.
10: To był burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Wędrujemy po wyspach Wolin i Uznam, przemierzamy region zachodniego Pomorza, aby informować Was, co ciekawego dzieje się tuż obok. Witam w kolejnym magazynie Co jest grane. Zajrzyjmy do Wolińskiego Parku Narodowego. Trwają zapisy na kolejną akcję wolontaryjną w ramach projektu SB Manta. Akcja nosi nazwę Zasadźmy przyszłość i odbędzie się 24 października. Ula Myszkinis, witam i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Markiem Dylawerskim, głównym specjalistą do spraw ochrony przyrody.
9: Eko Wolin.
14: Panie Marku, zbliża się kolejna akcja wolontaryjna w ramach projektu SB Manta. Przybliżmy słuchaczom Radia Złote Przeboje, cóż to jest za projekt SB Manta?
15: To ciekawy projekt, dość nowatorski, realizowany we współpracy partnerów z czterech krajów leżących nad południowym Bałtykiem: Litwa, Łotwa, Polska, Niemcy i Dania. I ten projekt ma za zadanie spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, czy praca w granicach obszarów chronionych, takich jak parki narodowe, jak parki krajobrazowe, może być atrakcją dla odwiedzających te obszary. Czyli czy taka wolontaryjne wsparcie działań z zakresu ochrony czynnej, pomagających przyrodzie, pomagających obszarom chronionych, jest atrakcyjne i może być w przyszłości, po zakończeniu tego projektu, taką ofertą turystyczną, w sensie, kiedy jest brzydko, kiedy jest na ogół mało atrakcyjnie turystycznie, parki czy partnerzy oferują dla turystów w określonych dniach określone działania, które w projekcie są testowane, oglądane, recenzowane, wyceniane i potem mają stworzyć taką ofertę. Czy się uda? Zobaczymy. Na razie testujemy.
14: To już kolejny rok, kiedy ten projekt trwa. Z Pana doświadczenia, jak to wygląda? Czy mieszkańcy i turyści są zainteresowani takim wolontariatem?
15: O dziwo są zainteresowani i o dziwo w przypadku akurat Wolińskiego Parku Narodowego są to zarówno mieszkańcy, ci, którzy tuż obok tego obszaru żyją na co dzień, jak i ci, którzy żyją bardzo daleko od obszaru, bo mamy na najbliższe wydarzenia ludzi, którzy chcą przyjechać z sąsiedniego powiatu, ze Szczecina, z Podgoleniowa, więc interesuje ich takie coś, wiedzą, z czym to się łączy, wiedzą, co muszą poświęcić i chcą zobaczyć, co mogą zrobić dla ochrony przyrody na Wyspie Wolin.
14: I przeszliśmy gładko do najbliższego wydarzenia. Proszę nam powiedzieć, kiedy ono będzie realizowane i na czym będzie polegać.
15: Najbliższe tak zwane regionalne testowanie w ramach projektu zaplanowaliśmy na 24 października. Jest to testowanie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Międzyzdroje w granicach obszaru Natura 2000, tuż obok granic parku. I to testowanie jest związane z odnowieniem powierzchni, która została zgodnie z gospodarką leśną pozbawiona starego drzewostanu. Sadzimy nowe pokolenie lasu, które będzie dla nas przyszłością. Idziemy, umawialiśmy się w zeszłym roku z podobną grupą na to, że za 100 lat spotkamy się w tym samym miejscu i ocenimy, jak efekty naszej pracy się prezentują. I teraz 24 października chcemy zrobić coś podobnego, oczywiście w innym miejscu, z innymi gatunkami drzew, ale mamy nadzieję w równie dobrym celu utrzymać las w miejscu, gdzie na ogół on był dominujący i tak chcemy, żeby przez najbliższe setki lat był. W większości będą to sadzonki drzew iglastych, głównie albo właściwie zasadniczo tylko sosny, bo wstępny plan mamy taki, że będziemy sadzili las na terenie Mierzei Międzywodzkiej, tuż przy wschodniej granicy parku, na utworach wydmowych, dość ubogich. W związku z tym sosna jest tam najlepszym możliwym do posadzenia gatunkiem, która tam ma optymalne w naszych warunkach miejsce do swojego długoletniego życia. Domieszką gatunków, kilku gatunków liściastych, może to będzie nieco sadzonek brzozy, troszeczkę dęba wyższypółkowego. No i spróbujemy jak najwięcej dobrze, zgodnie ze sztuką i z dbałością o przyszłość tego 24 października tam posadzić tych sadzonek.
14: Ile osób przewidzieliście, ile osób może się zgłosić i czy jeszcze są wolne miejsca, a jeśli tak, to jak można się zapisać?
15: Zacznę od końca. Zapisać się można przez zajrzenie na naszą stronę internetową Wolińskiego Parku Narodowego i tam jest krótka informacja z odesłaniem do listy, na którą można się dopisać. Mamy około 40 miejsc przewidzianych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Na ogół jest tak, że mamy albo dużo mniej, albo dużo więcej. Tutaj wstępny rekonesans po zgłoszeniach wskazuje, że będzie to wydarzenie cieszyło się popularnością, bo już jesteśmy blisko 40 i drapiąc się po głowach, zastanawiamy się, czy uda nam się rozszerzyć ten zakres osobowy uczestników, bo to się wiąże z logistyką i z tym, jakie tam dodatkowe mikroatrakcje chcemy uczestnikom zaprezentować, żeby to nie było tylko kojarzone z czystą, ciężką, fizyczną pracą, ale też miało walor edukacyjny, poznawczy, a może i trochę zabawowy. Może jak będzie dużo większe zainteresowanie, będziemy się starali może znaleźć fundusze i siły na to, żeby obsłużyć większą ilość chętnych.
14: A czy jest jakiś limit wiekowy?
15: Limitem wiekowym jest zdolność utrzymania sadzonki w parach dwuosobowych, więc zakładam, że 5-6-latkowie już też dadzą radę. Górnego limitu wieku nie ma. Może być i 180 lat, byle ktoś chciał być tym użytecznym, nawet nosić sadzonki.
14: No oczywiście, bo jeszcze przecież po 100 latach trzeba będzie przyjść i sprawdzić, jak drzewo.
15: Dokładnie tak.
14: Gdzie spotykają się uczestnicy i skąd jakby wyruszacie? Bo rozumiem, że to będzie w jednej grupie, czy każdy dojeżdża indywidualnie?
15: Preferujemy grupowe obsługiwanie wydarzenia. Plan jest taki, że spotykamy się przy Centrum Edukacyjno-Muzealnym, tak zwanym Muzeum Przyrodniczym w Międzyzdrojach na ulicy Niepodległości. Tam mamy krótkie sprawdzenie, kto dotarł, kto nie dotarł, kto jeszcze dotrze albo jest w trasie. Krótka opowieść o tym, co, jak i dlaczego będziemy robić. pakujemy się w autobus bądź w busy, dbając o lokalny klimat. Jedziemy na miejsce wydarzenia, tam pracujemy kilka godzin i wracamy na podsumowanie do Międzyzdrojów.
14: A czy zdradzi nam pan, jakie jeszcze będą temu towarzyszyć atrakcje, czy to jest niespodzianka?
15: Jak powiem o niespodziance, to przestanie być niespodzianką.
14: No tak.
15: Natomiast atrakcją będzie w sumie to tak, może niezbyt ciężka praca fizyczna, która pozwoli zgubić nieco kalorii, każdemu właściwie to się przyda. W fajnym miejscu, tuż nad brzegiem, na wyspie Wolin, z fajnymi ludźmi, którzy będą opowiadali o tym, dlaczego to, co będziemy robili, ma głęboki sens, po co jest i co dzięki temu osiągniemy. Więc to jest dla mnie, zresztą dla wszystkich uczestników poprzednich testowań, wydarzeń, również tych międzynarodowych, to było to coś, co właściwie wyznaczało ogromną atrakcyjność wydarzenia, bo na razie tak to jest oceniane.
14: Proszę powiedzieć, która z akcji wolontaryjnych, które już się odbywały, zapadła panu najbardziej w pamięć albo w serce?
15: Oj, w serce każde, bo staramy się dużo serca włożyć w to, żeby łączyć atrakcyjność dla mieszkańca, dla turysty, dla odwiedzającego wyspę Wolin z jej dobrym wpływem na przyrodę parku, na przyrodę wyspy i dobrym wpływem w postrzeganie roli obszarów chronionych, takich jak Park Narodowy, i dobre pokazanie tego, co pracownicy parku, pracownicy dodatkowo jeszcze nadleśnictwa robią, żeby dla tych przyszłych pokoleń, czyli nas w wieku 150 lat i starszych, zachować, stworzyć, utrzymać. Więc to jest, każda akcja jest sercem, ale chyba najbardziej fajne to są akcje takie wspomagające obserwacje przyrody, czyli coś, co już niedługo, bo w listopadzie też zaczniemy, czyli testowanie oglądania ptaków. Chodzimy w ustalonych trasach, w ustalonych miejscach i liczymy ptaki, które przylatują tu na wody otaczające wyspę Wolin, żeby spędzić jesień, zimę i wczesną wiosnę. Dzięki temu przez wiele lat, jak będziemy to kontynuowali, bo park już to robi ponad 10 lat, wiemy, jak duże znaczenie te wody wokół naszej wyspy mają dla tych ptaków, które przylatują tu czasami z bardzo, bardzo dalekiej północy, dalekiego północnego wschodu kontynentu Eurazji. To jest bardzo fajne wydarzenie i chyba takie najmilsze memu sercu. Zawsze zapraszamy na każde wydarzenie, bez względu na pogodę. Mamy zawsze coś do pokazania, do opowiedzenia. To nie są tylko takie techniczne wydarzenia, w których trzeba przyjść, zrobić, wyjść i zapomnieć. I warto. Warto się spotkać turystom, mieszkańcom z nami i warto się nam, pracownikom parku, spotykać z tymi, którzy czasami mieszkają tuż obok, a mało o sobie wiemy.
14: Bardzo panu dziękuję. Życzę, aby wydarzenie się udało jak zwykle. No i żeby pogoda dopisała, bo to chyba ważne.
15: Tak, pogoda będzie najważniejsza prawdopodobnie.
10: O kolejnej akcji wolontaryjnej w ramach projektu SB Manta rozmawiałam z Markiem Dylawerskim, głównym specjalistą do spraw ochrony przyrody. Teraz zajrzyjmy do Międzywodzia. Koło gospodyń wiejskich Fregata do końca października zbiera karmę i potrzebne artykuły dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach. To w ramach projektu Zmieniamy świat małymi krokami. Dary można przynosić do szkoły podstawowej w Dziwnowie oraz świetlicy w Międzywodziu. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych. Przenosimy się do Międzyzdrojów. Teraz apel dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury Artura Duszyńskiego.
9: Z mikrofonem przez Wolin.
16: W przyszłym roku jest 30-lecie Festiwalu Gwiazd. Z takim apelem do słuchaczy, jeżeli macie jakieś pamiątki z pierwszych edycji Festiwalu Gwiazd, które chcielibyście nam udostępnić na potrzeby zorganizowania wystawy, to serdecznie zapraszam do kontaktu z Międzynarodowym Domem Kultury. No, chcemy na pewno spróbować zorganizować wystawę 30 plakatów. Zawsze podczas festiwali wychodziły katalogi festiwalowe. No, chcielibyśmy to pokazać ludziom, żeby zobaczyć, jak to przez 30 lat wszystko funkcjonowało. Na początku to jeszcze były klisze, to ktoś robił zdjęcia, to uważał, jak robi teraz w dobie tej cyfryzacji. To robisz tyle zdjęć, ile ci karta, na ile ci karta pozwala. A wtedy były klisze 24 albo 36 i to trzeba było wykorzystać.
10: To był Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzystrojach.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie świętuje jubileusz 80-lecia. 80 lat to dużo, ale historia wolińskiego szkolnictwa ma grubo ponad 700 lat. I właśnie o tej historii za chwilę rozmawiać będę z Magdaleną Stróżek z działu Edukacji, Promocji i Informacji Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie. W drugiej części programu zajrzymy też na wystawę czasową muzeum. Ula Myszkienice, zapraszam.
9: Co jest grane w Wolinie?
17: Jedna z naszych wolińskich szkół w tym roku obchodziła okrągły jubileusz. A jak to bywało dawniej z tymi szkołami na terenie Wolina?
18: Tak, nasza wolińska podstawówka, dokładnie Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie, 1 kwietnia obchodziła swoje 80-lecie. Ona została założona w 1946 roku, natomiast drugą okrągłą rocznicę obchodzimy, jeżeli chodzi o wolińskie szkolnictwo w ogóle, bo to jest 720 lat szkół w Wolinie. I mnóstwo szkół się przewinęło. W tym momencie mamy tylko 3 szkoły. No, można powiedzieć tylko 3 na taki 5-tysięczny Wolin. Mamy podstawówkę, mamy zespół szkół ponadpodstawowych i mamy szkoły imienia świętego Ottona. Natomiast szkół wcześniej było ponad 8, także dosyć sporo.
17: A która najstarsza?
18: Która najstarsza? No właśnie, z tym to 720-lecie to jest tak naprawdę taka data troszkę w cudzysłowiu, ponieważ przed 720 lat, z 1306 roku, pochodzi pierwsza wzmianka o szkole i to o szkole dla szlachetnie urodzonych dziewcząt przy klasztorze Cysterek w Wolinie. Czyli pierwsza szkoła to była szkoła dla kobiet, dla dziewcząt tylko i wyłącznie.
17: No to ciekawe, że to w naszym Wolinie tyle lat temu już kobiety mogły się uczyć.
18: Mogły się uczyć. Szkoła była przyszklasztorna, natomiast ona nie była przeznaczona dla sióstr zakonnych, chociaż one też tam mogły się uczyć, natomiast właśnie dla dziewcząt z zamożniejszych szlacheckich rodzin. I ta pierwsza wzmianka to jest taka ciekawa wzmianka, ponieważ wiąże się z kosztami utrzymania. W dokumencie biskupa z Kamienia Pomorskiego, biskupa Henryka, jest wskazanie, że siostry nie mogą przyjmować dziewcząt do szkoły bez wcześniejszego pokrycia kosztów ich utrzymania. Właśnie dlatego, żeby ta szkoła, żeby siostry cysterki nie zbiedniały, tylko żeby mogły się bogacić. Tak to wyglądało wtedy. To jeszcze nie była taka szkoła powszechna. Edukacja była związana z kościołem, z klasztorem i z określoną grupą społeczną, czyli z tymi możnie urodzonymi dziewczętami. Natomiast już niedługo później pojawia się wzmianka o pierwszej szkole miejskiej. Dokładnie w 1317 roku jest mowa o Stadtschule, czyli szkole miejskiej w Wolinie. Ale tutaj nadal kobiety rządziły, cysterki rządziły, bo one miały prawo do wyznaczania nauczycieli, do zarządzania szkołą. I ta szkoła była mimo wszystko bardzo silnie powiązana z życiem religijnym miasta. Do końca nie wiadomo, czego uczono. Nie wiadomo, jak ten system edukacyjny wyglądał. Na pewno uczono czytania, pisania, no to jest podstawa, łaciny. Bardzo ważna była muzyka i to jak będę opowiadać o historii szkolnictwa, ona cały czas tutaj miała bardzo, bardzo duże znaczenie w edukacji. Uczono z pewnością, przygotowywano do posługi liturgicznej i do udziału w nabożeństwach, pogrzebach, ślubach. Uczniowie byli wykorzystywani, że tak powiem, właśnie do udziału w tego typu uroczystościach, które były ściśle związane z życiem ówczesnych mieszczan. I to była szkoła i dla dziewcząt, i dla chłopców.
17: Ale tak czy inaczej edukacja wtedy jednak wiązała się głównie z kościołem.
18: Tak, edukacja się wiązała bardzo długo z kościołem. W zasadzie do XIX wieku rektor szkoły był jednocześnie diakonem w kościele, w naszej kolegiacie świętego Mikołaja. Także te funkcje się łączyły. Dopiero w XIX wieku rozdzielono te funkcje i rektor szkoły był niezależny od kościoła.
17: A która z pani punktu widzenia szkoła była najciekawsza, jakbyśmy teraz chcieli posłać o tej historii?
18: Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, która była najciekawsza, bo tych szkół przewinęło się kilka i w XIX wieku na przykład pojawiła się szkoła Luizy. Luizenschule to były szkoły zakładane na cześć takiej królowej, żony cesarza pruskiego, Luizy Pruskiej. Ona miała być wzorcem dla kobiet tego, jak mają się zachowywać, jaką kulturę mają sobą przedstawiać. No i właśnie wymyślono, że taka Luizenschule powstanie. Luiza to była w ogóle bardzo ciekawa kobieta. Ona była matką dwóch cesarzy, jednej żony cesarza, czyli żony Mikołaja I Romanowa. Miała 9 dzieci, natomiast żyła tak naprawdę krótko. Ona miała nieco ponad 30 lat w momencie śmierci. Natomiast była taką elokwentną, wykształconą osobą i takim wsparciem dla swojego męża, Fryderyka Wilhelma III, że uczyniono z niej taki wzór cnót wszelakich. I szkoły, które po jej śmierci były takim pomnikiem stawianym właśnie Luizie, miały na celu wychowywać właśnie dobre mieszczanki, wzorowe matki. Te dziewczęta miały się uczyć czytać, pisać, ale też uczyły się, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Miały taki ogólny przekazywany zarys wiedzy. I generalnie chodziło o kulturę i wskazanie, jak mają się zachowywać jako dobre żony i dobre mieszczanki.
10: O historii szkolnictwa we Wolinie opowiada nam Magdalena Stróżek z Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałubego. A już za chwilę dowiemy się m.in., w której szkole przed wojną była sala kinowa i do kiedy możemy zwiedzać najstraszniejszą wystawę czasową w muzeum.
9: Edukacja w Wolinie.
17: Jako prowadza pani gości po Muzeum imienia Kałubego, czy ten wątek szkolnictwa

0: 1939 roku, także tuż po wybuchu wojny światowej. To była trudna sytuacja, jeżeli chodzi o przeprowadzkę i tak dalej. Natomiast był to taki wzorcowy budynek, rzadko który mieszkaniec wie na przykład, że w tej szkole niemieckiej jeszcze przed wojną była sala kinowa, były rowerownie, były brodziki dla dzieci, które mogły się tam umyć, była bieżąca woda doprowadzona, były pracownie wyposażone w maszyny do szycia, znajdował się tam również schron przeciwlotniczy. Także cała szkoła była bardzo, bardzo nowoczesna jak na swoje czasy, a po wojnie no niestety te warunki się troszeczkę zmieniły. Szkoła została nieco zniszczona, że tak powiem, i przez długi czas polskie władze dążyły do tego, żeby była w stanie takim jak teraz jest. Nowoczesnych szkół było z biegiem lat bardzo dużo, bo też mieszkańcy być może nie wiedzą, że mamy takiego bardzo ciekawego, bardzo ciekawą osobę urodzoną w Wolinie. To jest Jan Bugenhagen. Marcin Luther, no to tutaj już znamy to nazwisko. Człowiek, który doprowadził do rozłamu w kościele, wprowadził reformację. A Jan Bugenhagen to był jego najbliższy przyjaciel. Bardzo bliski współpracownik, spowiednik, udzielał ślubu Lutrowi, także bardzo bliski przyjaciel. I Jan Bugenhagen po wprowadzeniu protestantyzmu też się udał do Wolina, wrócił, bo on wyjechał przez jakiś czas, w Wolinie go nie było. Natomiast wrócił specjalnie po to, żeby przeprowadzić reformę szkół w Wolinie. On doprowadził do tego, że nauczyciele po prostu poprawili swoją dolę, bo on powiedział jasno, jakie mają mieć zarobki, kto ma im płacić, jakie mają zadania. Poprawił generalnie warunki szkolnictwa, określając co, kto, jak i dlaczego. Też w momencie, kiedy oprowadzam, mało osób wie, że przed wojną, dokładnie przed kościołem Mikołaja, vis-a-vis, po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, również mieściła się szkoła. I to była szkoła właśnie poprzedniczka naszej podstawówki. Tam dzieci uczyły się na poziomie szkoły podstawowej. Ta szkoła została zbudowana w XIX wieku z materiału z rozebranych murów miejskich. Kamienie, które tworzyły basztę prochową, zostały po prostu użyte do budowy tej szkoły. Szkoła została zniszczona w czasie wojny, także nic tutaj się nic nie zobaczymy z tej szkoły, ale mało też osób wie, że budynek muzeum to jest stróżówka po kolejnej szkole wolińskiej. I ta szkoła z kolei była szkołą wyższego poziomu, czyli taką szkołą średnią, może bardziej gimnazjum. Nazywała się Real Gimnazjum, służyła chłopcom. I ta szkoła też niestety nie istnieje, tylko właśnie budynek muzealny się zachował do naszych czasów, ale to była stróżówka. Natomiast na terenie parkingu znajdowała się ta duża szkoła, trzypiętrowa, architekturą bardzo podobna do ratusza. W tym momencie w muzeum mamy wystawę obrazów Ottona Langa Wolina. I ten malarz właśnie uczył rysunku w szkole w Real Gimnazjum. Także no, taka ciekawostka tutaj z naszych terenów.
1: Czy tę wystawę będziemy mogli oglądać do końca roku?
0: Nie, ona będzie troszeczkę krócej, prawdopodobnie do końca października. Także tym bardziej zapraszam do zwiedzenia jej, bo czasu jest mimo wszystko mało. A widać, jak Wolin wyglądał na kolorowo i jak inna architektura była.
2: A druga wystawa czasowa do kiedy?
0: Druga wystawa właśnie jest do końca roku. Mhm. Tak, ta wystawa dotyczy sposobów pochówków, nietypowych pochówków z terenu Polski i Europy. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób wyglądały te pochówki, w jaki sposób w ogóle ludzi grzebano, no to jest dobra okazja, żeby odwiedzić nasze muzeum.
1: Ja nie omieszkałam skorzystać z okazji i zobaczyć wystawę właśnie w towarzystwie pani Magdaleny. Jeśli więc do końca roku jednak nie znajdziecie czasu, aby odwiedzić Muzeum imienia Kałubego w Wolinie, to możecie posłuchać, jak wyglądały moje odwiedziny.
3: Muzea w Wolinie.
0: Wystawa to jest połączenie wykopalisk archeologicznych z wizją artystyczną stworzoną przez malarza, który patrząc na ułożenie kości w grobach, stworzył artystyczną wizję pochówków. To jest wystawa troszkę straszna. Wita nas szkielet, który został odnaleziony na jednym z wolińskich cmentarzysk. Wolinianie znają ten szkielet bardzo dobrze, bo on na naszych wystawach od samego

0: samego początku był umieszczony. Widzimy na tej wystawie trzy typy pochówków. Szkieletowy, widzimy stos, na którym płonie niewiasta. To był tak zwany stos, palenisko, na którym spopielano zwłoki i później te zwłoki albo zostawały w ziemi, albo trafiały do urny i ta urna była pochowana w ziemi. A na ścianach wiszą właśnie obrazy ukazujące nietypowe pochówki z terenu całej Europy. Bano się, że człowiek po śmierci może wrócić do życia i on będzie robił krzywdę żyjącym. Dlatego starano się takie nietypowe osoby, zbyt wysokie, z różnymi niepełnosprawnościami, utrzymać w tym grobie, unieruchomić tak naprawdę w tym grobie po śmierci. Robiono to na różne sposoby. Związywano nogi, ręce, przybijano do ziemi różnymi przedmiotami, na przykład podkładano sierp albo nóż pod szyję, odcinano głowy i umieszczano kamienie. Właśnie to jest na tej wystawie. A oprócz tego na wystawie są przedmioty, które były znajdowane w grobach na terenie Wolina. I to są różne noże, kabłączki skroniowe, nożyce.
1: A co to jest kabłączek skroniowy?
0: Kabłączek skroniowy to była typowa ozdoba kobieca, która była umieszczana na chustce. I ona jest o tyle ciekawa, że właśnie mówi nam, że w danym grobie na pewno była pochowana kobieta.
1: Po wystawie Między śmiercią a rytuałem, odmienne praktyki pogrzebowe, w Muzeum Regionalnym imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie oprowadzała nas Magda Stróżek.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: W tej części naszego magazynu spróbujemy zainteresować Was pływaniem na słupach. Z Markiem Chudzią ze stowarzyszenia Siup na Słup. O tej niewątpliwie bardzo przyjemnej formie rekreacji rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
2: Co jest grane w Wolinie?
3: Jak to się zaczęło? Tak naprawdę spotkaliśmy się czworo przyjaciół, nie wiedzieliśmy jeszcze co z tego wyjdzie, ale powtarzaliśmy jak to w sporcie. Powtarzaliśmy i weszło w nawyk. No, deski SUP są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach. Tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze. Od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
4: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
3: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwie Divami. I tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które w piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo SUP to oczywiście zwiedzanie zakamarków natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich rady zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
4: A gdzie was najczęściej można spotkać?
3: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarca. Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek po Morzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Szprewaldu i do okolic Feldbergu. Tak więc są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Jest po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu. A jeżeli chodzi o Spreewald, jest to tak zwana niemiecka Wenecja. Jest to kraina 1400 kilometrów około, ktoś to nie wiem jak liczył, ale jest to taka malownicza, niemieckie pojezierze. O.
4: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
3: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas normalnie, bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże, to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no zapraszam każdego.
4: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
3: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstraszującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
4: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
3: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
4: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
3: Jeżeli ktoś jest z prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie, mimo że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina. No i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jakieś ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
4: A co z zimą, powiedz? Pływacie zimą czy odpoczywacie zimą? Jak to jest?
3: No wiesz, jest to szalona grupa i w tej szalonej grupie są osoby, które tą zimą pływają i warunki zimowe nie są tutaj przeszkodą. No, w tym roku zima była olbrzymia, tak więc tych wyjść naszych zimą było naprawdę niedużo, ale no udało się to. 3 razy chyba wyjść, 4 razy. Najprzyjemniej było, powiem ci, że jak puszczały lody, jak już lód schodził, no to Odrą można było płynąć. Można powiedzieć, że byliśmy pierwszymi turystycznie płynącymi osobami na Odrze, która no puściła, po zimie puściła i patrzyliśmy i podziwialiśmy, jak się budzi do życia. No więc no Odra. Nie bać się Odry, Odra jest piękna.
1: O pływaniu na słupach po pięknej Odrze opowiadał Marek Chudzia. O jego pasję wypytywała Monika Trykowska-Chwila. A za moment jeszcze jedna rozmowa Moniki, tym razem z profesor Małgorzatą Bąk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Małgorzata jest biolożką, pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Pływa na słupach ze względu na prowadzone badania, ale także rekreacyjnie.
2: Ekowolin.
5: Słup to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. No tak w ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. No czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast słup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks. i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia SUP. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak, że można w różnych celach je wykorzystywać.
4: A gdzie pani najczęściej pływa?
5: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też SUPa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są SUPy i w momencie, kiedy gdzieś szumujemy w marinie, no to wyciągam SUPa i opływam w danym miejscu, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na SUPie.
4: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
5: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na SUPie też tam pływamy. W ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia, robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu, Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibór, więc to jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na SUPie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których SUPy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no cóż, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
4: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
5: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych pływając na SUPie zaobserwować, ponieważ SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
4: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
5: Tak, trzeci raz z rzędu.
4: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
5: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
1: Z biolożką profesor Małgorzatą Bąk rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.